Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.

0: Tragiczny pożar w Tajlandii. Około 30 osób zginęło, kilkadziesiąt jest rannych. Ta informacja u nas na początek. Dziś trafi na badania psychiatryczne 42-latek, który zaatakował nożem wójt gminy Stara Kornica. Można odpocząć na przykład z książką w ręku. W Nowym Sączu działa strefa relaksu. Na zegarze 6:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek Tajlandia i tragiczny pożar, w którym zginęło około 30 osób, ponad 60 jest rannych. Ogień wybuchł w pubie w Bangkoku tuż przed północą czasu lokalnego. Na razie nie wiadomo, czy wśród ofiar są cudzoziemcy, ale to całkiem prawdopodobne, bo to jedno z najpopularniejszych turystycznych miast w tej części Azji. Nagrania z telefonów komórkowych, które pojawiły się w sieci, pokazują przerażonych, uciekających przed płomieniami ludźmi. W ostatnich latach w Tajlandii dochodziło do podobnych wypadków. W 2022 14 osób zginęło w pożarze baru we wschodniej części kraju. Dziś przyjrzą mu się eksperci. Od tych badań zależy jego przyszłość. 42-latek, który pod koniec kwietnia zaatakował nożem wójt gminy Stara Kornica, Beatę Jerzman, przejdzie badania psychiatryczne. O szczegółach nasza siedlecka reporterka Magda Szewczuk.
1: 42-letni Krzysztof A., który kilkukrotnie ranił nożem wójt Beatę Jerzman, trafi w poniedziałek do specjalistycznej placówki w Łukowie, gdzie przejdzie obserwację psychiatryczną. Obserwacja ma pomóc w ustaleniu, czy w chwili ataku na wójt mężczyzna był poczytalny i rozumiał znaczenie swojego czynu. Śledczy na razie nie określili, czy obserwacja będzie jednodniowa, czy potrwa dłużej.
0: 42-latek przebywa w areszcie tymczasowym za usiłowanie zabójstwa i czynną napaść na funkcjonariusza publicznego. Grozi mu dożywocie. Papież znów apeluje o pokój podczas spotkania z wiernymi w Castel Gandolfo. Wyraził pragnienie, by z wytrwałością podążano drogą dialogu, spotkania i dyplomacji, bo to jedyna ścieżka do sprawiedliwego i trwałego pojednania.
2: Niestety znów wieją wiatry wojny na Bliskim Wschodzie, na Ukrainie i w wielu innych częściach świata. Nie pozwólmy, by te wiatry zgasiły płomień nadziei i pokoju, nawet jeśli wydaje się on kruchy i chwiejny.
0: Mówił za pośrednictwem Radia Watykańskiego Leon XIV. Papież pozdrowił Polaków, także tych, którzy pielgrzymują na Jasną Górę. Wszystko opiera się na klientach, którzy przyjeżdżają od lat, mówi pani Barbara, która wynajmuje pokoje w Białogórze. Mimo kapryśnej aury, turystów nad Bałtykiem nie brakuje, wybierają jednak hotele i większe pensjonaty, gdzie jest na przykład basen.
3: Młodzi albo z dziećmi, to już widać, że wybierają nowe domki, o tak. Teraz już sporo domków przybyło w Białogórze. Na krótkie pobyty przyjeżdżają teraz. Bardziej na weekendy patrzą właśnie rzeczywiście na pogodę. I ja póki co na tych stałych bazuje.
0: W tym tygodniu pogoda nad polskim morzem ma się zdecydowanie poprawić.
4: Wiadomości Radia Plus.
0: Można odpocząć, ale też poczytać książkę. W Nowym Sączu działa strefa relaksu dla fanów literatury. Takie miejsce stworzyła Biblioteka Publiczna, mówi dyrektor Marek Rylewicz.
5: To jest taka typowa strefa relaksu. Są leżaki, są książki, a oprócz tego przygotowaliśmy taką małą galerię wierszy naszych wspaniałych lokalnych poetów. To jest dla naszych mieszkańców, gości, którzy odwiedzają, wziąć książkę do ręki, na chwilkę się wyciszyć. Sama przyjemność.
6: Fantastycznie, szczególnie, że my przyjechałyśmy z Krakowa. Jesteśmy bardzo mile zaskoczone. No jest to super, naprawdę.
7: Bardzo mi się podoba. Ja akurat jestem stałą bywalczynią w bibliotece, w różnych filiach, dużo pożyczam. Świetna inicjatywa.
0: Strefa relaksu będzie działać do końca wakacji, a być może także we wrześniu.
4: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
8: Dzień dobry, o poranku.
9: Dzień dobry.
10: Dzień dobry.
9: Od niego nie było, już się pcha na antenę.
8: To była strefa relaksu dopiero. 4:04.
9: Witamy, Kasia Kozimor.
8: Tomek Waloszczyk.
0: I Justyna Bieniek.

0: Żele Taxi, Vanessa Paradis na antenie Radia Plus, 12 minut po godzinie 6, piątek mam... Poniedziałek. Jak 13, to niekoniecznie piątek.
1: Poniedziałek 13, tak szczęśliwie. Imieniny obchodzą Andrzej, Benedykt, Ernest, Eugeniusz, Henryk, Joel, Małgorzata, Radomiła i Sara. Wszystkiego najlepszego.
0: Erno Rubik, pamiętasz Kostkę Rubika?
1: No oczywiście.
0: Do tej pory, co niektórzy kręcą.
1: No i wydawać mi się mogło, że taki stary wynalazek, a wynalazca Kostki Rubika...
0: Wciąż jeszcze żyje.
1: Ma się świetnie obchodzić dzisiaj 82. urodziny.
0: Wszystkiego najlepszego, panie Erno Rubik.
1: A tak się świętuje wokalista, członek zespołu TSA Marek Piekarczyk.
0: Wszystkiego najlepszego również i wam, drodzy słuchacze. Przed nami piękny nowy tydzień, a teraz czas na Ewangelię.
2: Jezus powiedział do swoich apostołów: nie sądźcie, że przyszedłem pokój przynieść na ziemię. Nie przyszedłem przynieść pokoju, ale miecz, bo przyszedłem poróżnić syna z jego ojcem, córkę z matką, synową z teściową i będą nieprzyjaciółmi człowieka jego domownicy. Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. I kto kocha syna lub córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. Kto nie bierze swego krzyża, a idzie za mną, nie jest mnie godzien. Kto chce znaleźć swe życie, straci je. A kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Kto was przyjmuje, mnie przyjmuje. A kto mnie przyjmuje, przyjmuje tego, który mnie posłał.
3: Słuchając dzisiejszej Ewangelii, może zrodzić się w nas naturalne pytanie, jak to Jezus, który jest Mesjaszem, który jest księciem pokoju, przynosi miecz i ma poróżnić ojca z synem, synową z teściową, córkę z matką. O jakie poróżnienie chodzi Jezusowi? O jaki miecz? Tym mieczem jest prawda. Prawda, która może poróżnić nawet najbliższe osoby w relacji, rodzeństwo, dzieci, małżonków. Jezus jest tym, który niesie prawdę nie tylko o samych ludziach, ale o świecie i o samym Bogu. I ta prawda może podzielić. Jest księciem pokoju, jest Mesjaszem, który ten pokój niesie, ale pokój może zapanować w przypadku takim, jeśli będzie prawda. Na prawdzie buduje się pokój, który jest w stanie przetrwać wojny. Radio Plus.

0: To już prawie 28 minut po godzinie 6 poranny program Radia Plus. Kto rano wstaje, zaczynamy nowy tydzień. Może wreszcie przestanie padać, bo od zeszłej soboty codziennie z przerwami.
1: Nie wiem, czy dzisiaj deszcz. Przestanie.
0: No, już ale mam to, dość.
1: Ale taki fajny to trochę.
0: Reumatyzmu można dostać.
1: Ale to się nie wychodzi w taki deszcz. Chociaż
0: jak to się nie wychodzi? Ciepło jest, to trzeba wyjść.
1: Trudno przewidzieć, bo rzeczywiście jak się z psem wychodziło na spacer,
0: no,
1: to niby były chmury, ale za chwilę ulewa się robiła, no, ni stąd, ni zowąd.
0: No, no
1: nie wiadomo, jak się wstrzelić w okienko pogodowe,
0: no,
1: było.
0: Właśnie tak, no, było. Na szczęście mnie się udało jakoś tam, jeżdżąc rowerem do pracy i komunikacyjnie, jakoś nie zmokłam na szczęście, więc rzeczywiście te chmury były takie, że można było gdzieś przeczekać, potem polecieć dalej. Ale chcielibyśmy już troszeczkę słońca.
1: Jeszcze dzień, dwa
0: i będzie blady już się robi.
1: I będzie tak, że, że nie będzie się czego obawiać. A przez słońca ewentualnie.
0: No dobrze, to posłuchajmy, czy dzisiaj już buchnie trochę ciepła, czy też nie. Za chwilę wiadomości w skrócie na antenie Radia Plus i prognoza pogody.
2: Radio Plus Głogów.

0: Radio Plus, Głogów.
1: Jest w pół do siódmej. Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Już prawie 4,5 tysiąca ofiar podwójnego trzęsienia ziemi, które pod koniec czerwca nawiedziło Wenezuelę. Blisko 17 tysięcy osób straciło dach nad głową. Władze nie ogłosiły listy zaginionych, ale na nieoficjalnych stronach internetowych pojawia się wykaz z 30 tysiącami nazwisk. Tymczasem zagraniczne ekipy medyczne, które pomagają w Wenezueli, próbują powstrzymać szerzenie się chorób zakaźnych. Na miejscu oferują też pomoc psychologiczną. W wiadomościach Bliski Wschód Amerykanie zaatakowali cele wojskowe w Iranie. Wczoraj przeprowadzili kilka uderzeń na systemy rakietowe i obrony przeciwlotniczej. Także na niewielkie łodzie Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej w rejonie cieśniny Ormus. Według irańskich mediów zginęła co najmniej jedna osoba. W odpowiedzi Teheran uderzył w bazy USA w Jordanii, Kuwejcie i Bahrajnie. Jannik Sinner obronił tytuł w wielkoszlemowym Wimbledonie. Włoski tenisista w finale pokonał rozstawionego z dwójką Aleksandra Zwieriewa. Mecz trwał blisko 4 godziny. Dla Sinnera to piąte trofeum wielkiego szlema w karierze. Dla Zwieriewa był to pierwszy finał w Londynie.
2: Karolina Stępień, zapraszam na wiadomości z Głogowa i okolic.

0: upały, ulewy czy niedobory wody. Mieszkańcy mogą zgłaszać swoje uwagi i pomysły do 3 sierpnia. Projekt planu oraz formularz konsultacyjny są dostępne na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Głogowie. Blisko 1,5 promila alkoholu w organizmie i sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Z takim kierowcą mieli do czynienia policjanci z Polkowic. Funkcjonariusze zatrzymali do kontroli 29-letniego mieszkańca powiatu lubińskiego, którego styl jazdy wzbudził ich podejrzenia. Mężczyzna odpowie za jazdę po alkoholu oraz złamanie sądowego zakazu. O jego dalszym losie zadecyduje sąd. Piątek w Głogowie i okolicach przyniesie wyraźne ocieplenie i powrót letniej aury. Do południa będzie słonecznie, ale Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zapowiada popołudnie z przewagą umiarkowanego zachmurzenia, jednak bez opadów deszczu. Termometry w regionie wskażą dziś maksymalnie 26 stopni. Słaby wiatr z północnego zachodu będzie prawie nieodczuwalny.
1: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
2: Za 26 minut będzie godzina 7. Dzień dobry, o poranku.
3: Dzień dobry, witamy do 9. Zapraszamy. Kasia Kozimor.
2: Tomek Waloszczyk.
3: A o czym myśli Tomek? Od samego rana dawno nie pytałam.
2: No właśnie. Jak są nowe państwa, to człowiek musi się nauczyć, czy jest nowa mapa Europy, świata, czy czegoś tam. A w krajobrazie politycznym też się pojawiają nowe partie i o tym za chwilę.

0: To Eros Ramazzotti na antenie Radia Plus za 18 minut, godzina 7, jest poniedziałek, 13 dzień lipca.
1: Tomek myśli od samego rana.
2: Gdyby tak być laską, marszałkowską oczywiście. No dobra, inaczej. Gdyby siąść w fotelu marszałka Sejmu i spojrzeć groźnym okiem na salę, to po lewej siedzi lewica, a po prawej prawica. A gdyby przejść środkowym korytarzem, to można przybić piątki z posłami PSL-u, zarówno lewe piątki, jak i prawe piątki. No i tu pojawia się problem, bo po tym jak rozpadła się Polska nie piątek, ale pięćdziesiątek, czyli partia Szymona Hołowni, powstał nowy byt, klub Centrum. Trzeba by ich pozamieniać z tym PSL-em, żeby faktycznie siedzieli w centrum sali. Wczoraj dowiedzieliśmy się, że klub zamienił się w nową partię Unia Centrum. No, prawie jak połączenie dawnej Unii Wolności i Porozumienia Centrum, czyli dawny popis. Ciekawe, czym się popiszą.
3: Radio Plus Głogów.
4: Reklama.
5: Łączy nas krew, która ratuje życie.
6: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
5: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zgłoś się do najbliższego centrum krwiodawstwa. Oddaj krew i uratuj czyjeś życie. Sprawdź na twojakrew.pl.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Misiu, chodź, zatańczymy na najpiękniejszej plaży świata. Madagaskar, wyspa nie z tej ziemi. Malezja, gdzie dżungla spotyka miasto.
10: Kolumbia, rytm, kolory. Kolumbiki tańczą w takt salsy.
9: Myślę o plażach przy zachodzie słońca, a ty?
10: Ja myślę tylko, żeby znaleźć się tam razem z tobą.
11: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce. Planet Tours w galerii Glogowia.
12: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50 na 50, RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
13: Kia. Movement that inspires.
4: Po reklamie.

0: Za 6 minut będzie godzina 7. To teraz będzie serce jak dzwon, a w zasadzie serce jak dzwon, bo i o dzwonie będzie, i o dobrych sercach.
1: No to posłuchajmy już teraz. Artur Moczalski wyjaśni nieco więcej.
2: Radio Plus. Wieki wieków.
3: 13 lipca 1521 roku po raz pierwszy zabrzmiał dźwięk dzwonu Zygmunta. Tego dnia w roku 2000 w Waszyngtonie zmarł Jan Karski, legendarny kurier i emisariusz polskiego państwa podziemnego, który w czasie II wojny światowej przekazał na Zachód raport dotyczący zagłady Żydów. A przed nami ludzie o równie wielkich sercach. To Świerat i Benedykt. Pierwszy pochodził z terenów dzisiejszej Polski, ale znany jest także na Słowacji, w Chorwacji, na Morawach i na Węgrzech. Andrzej Świerat został benedyktynem i zamieszkał na górze Zabór koło Nitry. Jedyną osobą, którą spotykał w pustelni, był Benedykt. Oprócz modlitwy i samotności ich dni wypełniała ciężka praca. Obaj karczowali drzewa, dużo pościli, a spali na siedząco. Andrzej osiągnął w ten sposób mistrzostwo życia duchowego i przewidział datę własnej śmierci w roku 1034 po Chrystusie. Benedykt spisał dzieje życia swojego mistrza, a zginął 3 lata później napadnięty przez zbójców. Relikwie świętego Świerada są w romańskim kościele w Tropiu, malowniczo położonym na brzegu jeziora Czchowskiego. Jest to jeden z najstarszych kościołów w Polsce, bo niektóre jego fragmenty pochodzą z XI wieku.

0: No, Wimbledon się już skończył. Mhm. Mistrzostwa się chylą ku końcowi.
1: Piłki nożnej, piłki ale wszystko nożnej. Przed nami najważniejsze i najciekawsze.
0: I jak potem żyć?
1: Potem...
0: Co oglądać?
1: Kibic piłkarski powie, że za chwilę wraca Ekstraklasa, eliminacja do europejskich pucharów, jest więc się czym interesować. Nie wiem, co kibice tenisa powiedzą.
0: No najbliższy turniej taki tysięczny to na początku sierpnia.
1: A poza tym i wakacje muszą być też od sportu, musimy trochę odpocząć.
0: Najlepiej samemu zacząć coś robić.
1: No właśnie, jaki był odpoczynek w ten weekend? Coś mam dla Kasi, bo ona z Wrocławia. Taki obrazek znalazłem. No. Stacja, peron, Wrocław, Partynice. Jest coś takiego.
0: No jest, oczywiście,
1: no,
0: że tak.
1: Jankicy się ucieszyli, bo przeczytali, że Wrocław party nice. A tam party nie było. Nice może trochę tak.
0: Obok jest ten, wyścigi konne są. To można zrobić sobie niezłe party. No i działeczki też są takie fajne, co niektórzy mają i odpoczywają.
1: I przy tej okazji na Facebooku was pytamy, jaki był weekend. Czy było nice?
0: Było nice, czy nie było nice? Napiszcie nam o tym za chwilę na antenie Radio Plus najnowsze wiadomości i prognoza pogody.
2: Radio Plus. Głogów.
3: Reklama.
2: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omoda.jq.pl.
6: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Car Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
3: Po reklamie.
2: Radio Plus Głogów.
7: Radio Plus.
8: Seria wypadków na małopolskich trasach, są poszkodowani, problemy z przejazdem, m.in. na Zakopiance. Możliwa rekonstrukcja rządu w Kijowie, donosi jeden z ukraińskich deputowanych. Wczoraj rezygnację ogłosiła premier Sfyrydenko. Kilkaset osób bierze udział w międzynarodowej parafiadzie dzieci i młodzieży. Na zegarze 7, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. I od razu zaglądamy na drogi. Utrudnienia po wypadku na Zakopiance. Dwie osoby zostały ranne po zderzeniu dwóch samochodów w Pcimiu. Zablokowany jest jeden pas trasy w stronę Krakowa. A to nie jedyny groźny wypadek w ostatnich godzinach w Małopolsce. Policjanci badają okoliczności wieczornej tragedii w Krośnicy, to w powiecie nowotarskim. Samochód osobowy uderzył w drzewo, zginął 76-latek.
9: Strażacy wykonali dostęp do poszkodowanego i wspólnie z zespołem ratownictwa medycznego prowadzili resuscytację krążeniowo-oddechową. Niestety, pomimo podjętych działań, ratownicy medyczni stwierdzili zgon.
8: Relacjonował Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży Pożarnej. Z kolei w miejscowości Krosna w powiecie limanowskim w zderzeniu dwóch aut rannych zostało 6 osób, wszystkie trafiły do szpitala. Samochodami jechało w sumie 8 osób, w tym 3 nastolatków. Zmiana na szczytach władzy w Ukrainie. Premier Julia Sfyrydenko ustępuje ze stanowiska, jest już po rozmowach z prezydentem Zełenskim. Zdaniem deputowanego Jarosława Żelezniaka, Sfyrydenko prawdopodobnie obejmie stanowisko ambasadora Ukrainy w Stanach Zjednoczonych. Cały zwierząt zostanie wtedy poddany rekonstrukcji, stwierdził parlamentarzysta. Teraz ważne jest zjednoczenie wszystkich sił i zasobów w celu wzmocnienia kraju, napisała premier na platformie X. Jak ukraińskie władze tłumaczą tę decyzję, o tym nasz korespondent Ołech Biłecki.
7: Powodem do takich zmian jest rozbudowa nowej strategii politycznej, a te zmiany wymagają odnowienia Rady Ministrów. Prezydent przede wszystkim zapowiada zmianę wśród szefów służb porządkowych. Inna strategia będzie dotyczyła też polityki zagranicznej. Według Zełenskiego do najważniejszych obszarów należą Stany Zjednoczone oraz licencje na produkcję systemów Patriot. Innym ważnym kierunkiem jest polityka europejska, kwestie wejścia Ukrainy do Unii oraz europejski projekt antybalistyczny. Potrzebne są nowe podstawy relacji z krajami sąsiadującymi z Ukrainą, zwłaszcza z Polską i Węgrami. Także czytamy we wpisie Wołodymyra Zełenskiego. Aby te zmiany zostały zrealizowane, wymagana jest także zgoda ukraińskiego parlamentu, o czym również mówi ukraiński prezydent. Kijów, Ołech Biłecki.
8: Wiadomo, że Olcha Stefaniszyna nie będzie już ambasadorką Ukrainy w USA. Odchodzi z własnej woli, podaje Interfax Ukraina. Według tego źródła decyzja ma charakter osobisty, a prezydent ma wysoko oceniać jej pracę. Nowa partia na polskiej scenie politycznej, Unia Centrum, powstała z połączenia Unii Europejskich Demokratów z sejmowym klubem Centrum, które założyli byli politycy Polski 2050. Na czele nowego ugrupowania minister klimatu i środowiska Paulina Henning-Kloska.
10: Tworzymy nowe środowisko polityczne, które będzie funkcjonowało także z silną reprezentacją w polskim parlamencie pod nazwą Unia Centrum.
8: We wrześniu konwencja programowa nowej partii. Ugrupowanie, jak słyszymy, liczy na elektorat trzeciej drogi.
2: Wiadomości Radia Plus.
8: Stadion Świątynia Teatr. 800 osób bierze udział w 37. Międzynarodowej Parafiadzie Dzieci i Młodzieży. Zmagania, które odbywają się na terenie SGGW, potrwają do 17 lipca. A co przyciąga najmłodszych na parafiadę? O to zapytaliśmy uczestników z Krakowa.
11: No ta rywalizacja sportowa, że można się zmierzyć z innymi w konkurencji i zobaczyć, jak się dobry jest. Też. I integracja też z innymi ludźmi.
12: Że jest tu śmiechu z innymi kolegami tutaj. Ja bardzo lubię grać w piłkę osobiście, więc zawsze jak jestem na parafiadzie, wybieram piłkę. Jestem już trzeci raz.
13: Ta integracja z innymi, zabawa.
8: W parafiadzie bierze też udział 21 grup polonijnych, m.in. z Łotwy, Niemiec i Ukrainy. A my sprawdźmy, co czeka nas dziś w pogodzie.
14: Piątek w Głogowie i okolicach przyniesie wyraźne ocieplenie i powrót letniej aury. Do południa będzie słonecznie, ale Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zapowiada popołudnie z przewagą umiarkowanego zachmurzenia, jednak bez opadów deszczu. Termometry w regionie wskażą dziś maksymalnie 26 stopni. Słaby wiatr z północnego zachodu będzie prawie nieodczuwalny.
2: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
1: Patrzymy na zegarki, bo to poniedziałek, wiele osób do pracy idzie, nie wszyscy jadą na wakacje. 6 minut po 7.
0: Dzień dobry, witajcie. Kasia Kozimor.
1: Tomek Waloszczyk.
0: Za chwilę u nas Chesney Hawks, teraz Cat & Crew.

0: Chesney House w Radio Plus, the one and only, 13 minut po siódmej.
1: To skoro zagaiłaś już temat mundialu, to dzisiaj mamy pustkę i wczoraj była pustka, bo mecze się nie odbywają, jutro dopiero półfinały. Coraz robi się ciekawiej i na całym świecie oglądają nie tylko te kraje, które rzecz jasna biorą udział w mundialu. Na przykład w Peru tak się zachwycili reprezentacją Norwegii, że podobno już ponad 500 dzieci jest z imieniem Haaland.
0: O, proszę. No,
1: Erling Haaland, wybitny napastnik norweski, tak się spodobał tam w tym dalekim zakątku świata, że poszli do tego urzędu stanu cywilnego i
0: ponadali
1: chyba,
0: tak.
1: Ponadawali, nie zmieniali, tylko chyba to nowo narodzone dzieci Haaland. Bardzo ładne imię Haaland. Nie wiem, czy peruwiańskie za bardzo, może z czymś im się kojarzy w tym kraju,
0: może,
1: językowo
0: trzeba by było
1: jakoś.
0: Zapytać, tak.
1: No, ale Norwegia odpadła, teraz się zastanawiają, czy będą nowe Bellingamy lub Kane, lub Messi.
0: A Mbappe?
1: Mbappe, a to ciężko wymówić jest. Bo ja sam nie wiem, czy to Mbappe, czy Mbappe. Ale tak, jak on gra, to
0: 14 minut po siódmej poranny program Radia Plus, to rano wstaje. Za chwilę na naszej antenie Eric Carmen, Hungry Eyes. Będzie też Bonnie, Amy Brown, Girl in the Ring. A my z wami do godziny 9 budzimy się w lekko wakacyjnych nastrojach. Dlaczego, że lekko? No bo nie wszyscy mają wakacje, niektórzy w lekko zapracowanych nastrojach. Ale poniedziałek dla każdego dobry znak, bo przed nami cały tydzień.
2: Radio Plus, Głogów.
3: Reklama.
2: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
4: Musisz wejść na wyższy poziom? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś wszystkie orzechy pakowane Alesto. 2+1 za grosz. Alesto, żyj ze smakiem.
5: Lidl, to się opłaca.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
8: Tego lata Włochy są bliżej. Delektuj się włoską kuchnią we Fresh Corner na stacjach MOL. Hot dog parmigiano, focaccia i aromatyczna kawa. Smakowite ceny tylko z aplikacją MOL Move. Do zobaczenia we Fresh Corner. Polecam. Dorota Gardias. Ciao!
9: Kaufland jest!
10: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy mango, złoty 99 zł za sztukę. Tak, mango, złoty 99 zł za sztukę. A polskie ziemniaki wczesne 99 groszy za kilogram. Zgadza się, 99 groszy za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
12: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
11: Pieskie życie ma smak!
12: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
13: Po reklamie.

0: 25,5 minuty po godzinie 7 poranny program Radia Plus, która no wstaje. Jajko?
1: Jajko jak najbardziej. Znaczy kurę też lubię, ale wolę jajko.
0: Konkret. Jajecznica, omlet, sadzone.
1: Najbardziej na pierwszym miejscu jednak na miękko.
0: Na miękko.
1: Chociaż ja pod każdą postacią lubię, słuchaj, ale na miękko.
0: A no
1: tak.
0: Właśnie na miękko nie mam. Nie. Nie wiem dlaczego nie, bo ja też na miękko. Mhm. W każdym razie mam tutaj taką ściągę, jakie jajko lubisz, powiem ci jaki jesteś.
1: No to...
0: Na twardo, spontanicznie, optymiści. Nie wiem zupełnie dlaczego.
1: Trochę tak.
0: Sadzone. Odkrywcy, innowatorzy.
1: To gorzej.
0: No tak.
1: Znaczy bo ja mniej sadzone, a też. No, ale...
0: Jajecznica, powściągliwi. Mm-hmm. Omlet, perfekcjoniści mm-hmm. i organizatorzy. No, trzeba się dobrze przygotować do omletu, żeby był perfekcyjny. Jajko w koszulce, urodzeni ekstrawertycy. No pewnie komu by się chciało jajko w koszulce, najpierw trzeba ten wir wodny zrobić i tak dalej, żeby to miało ręce i nogi, coś z tego wyszło.
1: Dużo widziałem takich ekstrawertyków w koszulkach, no a to już swoją drogą. Chciałem powiedzieć, że są ludzie, którzy po prostu lubią jajka i
0: oczywiście,
1: chyba gromadzą te wszystkie cechy, które wymieniłaś.
0: Dokładnie tak. Jajko na śniadanie, zdrowa rzecz, polecamy. 27 minut po 7. A teraz będą dzieci. Dzieci też lubią jajecznicę na przykład. Chociaż nie wszystkie. Elektryczne gitary.

0: Rafał w Partynice na naszym profilu facebookowym. Jak ktoś chce, może przeczytać Party Nice. No i było nice, Rafał do nas pisze. Izabela też, był grill, lodówka pełna. Zapraszam? No, Izabela napisała zapraszam.
1: Może jeszcze coś zostało, lecimy.
0: Na pewno jak się za dużo na grilla zrobi, to później po lodówkach trzeba upychać. Dzień dobry wszystkich, jak miło słyszeć was razem. Dziękujemy.
1: O, i też nam miło jest razem, bo jak razem, to zawsze weselej. Dobrze, za chwilę najnowsze wiadomości na antenie Radia Plus w skrócie i kilka słów o pogodzie. Posłuchajmy.
2: Radio Plus Głogów.

0: Radio Plus Głogów.
1: Jest w 7:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Kradli tożsamości osób i na ich dane zakładali konta bankowe, zaciągali kredyty oraz pożyczki. Policjanci z Warszawskiej Woli rozbili gang oszustów, zatrzymano 4 mężczyzn, łącznie usłyszeli oni 31 zarzutów. Odpowiedzą m.in. za udział w zorganizowanej grupie przestępczej, kradzież i usiłowanie oszustwa, gdzie łączna wartość strat przekroczyła 300 tysięcy złotych. 2 osoby dodatkowo za posiadanie narkotyków. Sąd zgodził się na aresztowanie zatrzymanych. Grozi im 15 lat więzienia. W wiadomościach Radia Plus Meksyk co najmniej 10 osób, w tym 2 dzieci, zginęło w karambolu na autostradzie w zachodniej części kraju. Rannych zostało kolejnych 10 osób, w tym 4 obywateli Stanów Zjednoczonych. Do wypadku doszło, gdy ciężarówka wjechała w pojazdy stojące na pasie awaryjnym. Turniej finałowy Ligi Narodów nie dla polskich siatkarek. Biało-czerwone o awans grały z Japonkami. Spotkanie zaczęły dobrze, wygrały 2 pierwsze sety, ale w kolejnych tory walki okazały się lepsze. W tiebreaku Japonki wygrały 15-13. To oznacza, że Polki straciły szansę na awans do Final Eight.
2: Karolina Stępień, zapraszam na wiadomości z Głogowa i okolic. Ponad 1 000 000 złotych przeznaczy gmina Polkowice na zwiększenie cyberbezpieczeństwa urzędu i swoich jednostek. Dzięki unijnemu dofinansowaniu samorząd kupi nowoczesny sprzęt i oprogramowanie, wdroży system zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz przeszkoli pracowników. Celem projektu jest lepsza ochrona danych mieszkańców i skuteczniejsza obrona przed cyberatakami. Głogów po raz kolejny zamieni się w

0: bo niewątpliwie mówimy tutaj o widowisku. Jest to połączenie muzyki, połączenie akrobacji, połączenie tańca, także to wszystko tutaj na naszej plenerowej scenie.
1: Wszystkie wydarzenia są bezpłatne, główne spektakle odbędą się na Placu Teatralnym, a festiwal rozpocznie cykl plenerowych spotkań Spotkaj Gryfiusa. Piątek w Głogowie i okolicach przyniesie wyraźne ocieplenie i powrót letniej aury. Do południa będzie słonecznie, ale Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zapowiada popołudnie z przewagą umiarkowanego zachmurzenia, jednak bez opadów deszczu. Termometry w regionie wskażą dziś maksymalnie 26 stopni. Słaby wiatr z północnego zachodu będzie prawie nieodczuwalny.
2: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
3: Poniedziałkowy poranek, tym bardziej się cieszymy. Dzień dobry.
4: Witamy i zapraszamy do dziewiątej. Kasia Kozimor.
3: Tomek Waloszczyk.
4: Za chwilę Seal, Kiss from Rose, teraz Mike Oldfield i Maggie Reilly. Bo w duecie lepiej.
3: O czym Mike i Maggie wiedzą najlepiej.

0: Za 18 minut będzie godzina 8. Znów nadchodzą upały, może nie takie, że 40 stopni, jak to widzieliśmy 2 tygodnie temu, ale 30, może 30 parę będzie. Na południu Europy problem jest większy, bo tam no, koszmarniejsze te temperatury. No i okazuje się, że przed stacją Roma Termini ma stanąć drzewko bioklimatyczne. Drzewo.
1: Co to jest?
0: To taka instalacja. To w ogóle nie ma z drzewem nic wspólnego. To jest taka odwrócona piramida.
1: Rozumiem, że jakieś zraszacze będą.
0: Będą zraszacze, mają być jakieś cegły, które będą parować i dzięki temu...
1: Wilgotność i upał to nie jest dobry zestaw.
0: Ale to ma jakoś wytwarzać taką temperaturę, że będzie 10 stopni mniej niż poza tym drzewkiem.
1: Ja tylko przypominam wszystkim urbanistom, że tak naprawdę w mieście do zniesienia jest to wszystko, co się nagrzewa, czyli beton i tak dalej. Betonozę mamy już od lat. Tam, gdzie jest troszeczkę zieleni, trochę więcej zieleni, czyli parki, zawsze temperatura jest odrobinkę niższa.
0: I dlatego wszyscy krytykują tę instalację. Nawet nie za to, że ona będzie kosztować 500 000 czegoś tam. Znaczy dużo będzie kosztować, ale za to, że wcześniej drzewa tam powycinali i teraz będą jakieś drzewka bioklimatyczne stawiać.
1: Bioklimatyczne.
0: A poza tym, jak tam jest upał i dużo ludzi, bo to dworzec jednak kolejowy, to ludzie będą się bić o to, żeby tam stanąć pod tym drzewkiem.
1: Dokładnie tak.
0: Znaczy przepychać się będą, próbować.
1: A takie zwykłe drzewko, taka lipa na przykład. Kochanowski już wiedział, pisał przecież, że pod taką lipą, jak się człowiek usiądzie, pod normalnym, zdrowym drzewem.
0: I to nie jest lipa w ogóle.
1: W ogóle nie. Znaczy to, ta instalacja to lipa.
0: Tak.
1: Stawiajmy na prawdziwą, ekologiczną roślinność wokół nas. Za 16 minut 8 za chwilę na naszej antenie w Radiu Plus Abba Mamma Mia, co to się wyrabia na tym świecie, a potem Manam. No i tak trochę w opozycji. Wyjątkowo zimny maj.
2: Radio Plus. Głogów.
3: Reklama.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: W Carrefourze każdy dzień to ekstra oferta, więc Ty plus dzisiejszy hit równa się sprytny wybór. Bo masło ekstra, simple, polskie lub łaciate, złoty 99 za sztukę przy zakupie 4 z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 4,99.
5: Citroen zaprasza na Dni Profesjonalistów od 6 do 18 lipca. W tych dniach złóż zamówienie na auto dostawcze dostępne od ręki i skorzystaj ze specjalnej oferty. Citroen C3 Van, Berlingo Van, Jumpy i Jumper z rocznym pakietem ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszym przeglądem w cenie auta. Powtarzam, Dni Profesjonalistów 6-18 lipca. Szczegóły u dealerów i na citroen.pl.
3: Citroen.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś ziemniaki wczesne polskie luzem, cena przed obniżką 2,99. Teraz tylko złoty 29 za kilogram. A polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 19,99. A teraz z kuponem Lidl Plus 11,99 za 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.

0: Pytanie przed śniadaniem.
1: No to wracamy do tych upałów, które wracają powoli do nas. Będzie ciepło, tak wakacyjnie.
2: Ale znośnie.
1: Bardzo ciepło, ale może być znośnie, bo niektórzy w ogóle nie lubią wysokich temperatur. Powiedzcie nam, czy napiszcie w zasadzie, czy macie jakieś takie miejsce, w którym jest najchłodniej.
2: Piwniczka.
1: Może być.
2: Chodzi mi na myśl.
1: No, ale taka zwykła piwniczka, Jerzy.
2: No, tak.
1: Albo jakieś miejsca pod drzewem w ogrodzie.
2: Ostatnio odkryłam żele chłodzące. Znaczy takie do kąpieli, do podprysznic.
1: Aha, czyli idziemy się wykąpać, tak.
2: Tak, no.
1: I one chłodzą rzeczywiście?
2: Tak, rzeczywiście.
1: A wodę jaką się leje?
2: Nie, no to wiesz, jaką lubisz. Aha. Chłodną lepiej, nie? Mhm. Ale potem jak wychodzisz, to uczucie świeżości zostaje z tobą przez jakiś czas.
1: Napiszcie do nas 691-141-141. A propos tego prysznica, o którym Kasia mówi, to mamy wspaniały ręcznik, tak? Dobrze mówię?
2: Bardzo dobrze Radia mówisz. Plus. Szczerze przyznam, że no chciałam zobaczyć, czy dobry. Zabrałam ze sobą kilka razy na basen, jest rewelacyjny. Mm-hmm. Także polecam i to jest rzecz, którą naprawdę musicie mieć tego lata. Po prostu. Shaking Stevens już teraz, You Drive Me Crazy. A do pytania przed śniadaniem wrócimy po godzinie 8. Wysyłajcie SMS-y 691-141-141.
1: Czekamy.

0: trochę po angielsku pytamy dzisiaj, czy weekend był nice. Katarzyna pisze, było nice, bo poznałam dziewczynę mojego syna. Oficjalna wizyta. Nie wiem, kto bardziej się stresował. Miło znowu was słuchać w duecie. Mamy nadzieję, że wizyta przebiegła znakomicie i że dziewczyna się nadaje.
1: No tak, oczywiście.
0: Być synową.
1: No dobrze, za chwilę na naszej antenie sprawdzimy, co dzieje się wokół nas. Sprawdzimy prognozę pogody, więc warto zostać z Radiem Plus. A na zwierzenia, jak tam weekend było, czekamy w dalszym ciągu na naszym profilu na Facebooku.

0: Reklama.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz tylko złoty 49 zł za 1 kg, aż 62% taniej. A woda niegazowana Żywiec Zdrój 1,5 litra jedynie złoty 99 zł za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złoty 89 zł. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Jakobs Kronung, kawa rozpuszczalna 200 gramów. Teraz jedynie 28,99 przy zakupie 2. Cena z 30 dni przed obniżką 41,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
0: Po reklamie.

0: Tragiczny finał poszukiwań we Wrocławiu. W stawie utonął 18-latek. Znów niespokojnie na Bliskim Wschodzie. Amerykanie uderzyli w irańskie cele wojskowe. Teheran odpowiedział. Zajrzymy też do Nowego Sącza. Trwają ostatnie przygotowania do Święta Dzieci Gór. Na zegarze 8, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Tragiczny koniec weekendu nad wodą we Wrocławiu. W stawie przy ulicy Królewieckiej utonął 18-latek. Służby otrzymały zgłoszenie o młodym mężczyźnie, który zniknął pod wodą przed 19. Nieprzytomnego 18-latka wydobyto na brzeg. Mimo szybkiej reanimacji nie udało się go uratować. Według danych Komendy Głównej Policji w miniony weekend w Polsce utonęły 4 osoby. Statystyki tego sezonu są tragiczne. Od początku czerwca podczas wypoczynku nad wodą zginęło już ponad 80 osób. Wymiana ciosów na Bliskim Wschodzie. Amerykanie uderzyli w dziesiątki celów wojskowych w Iranie. Z kolei Teheran odpowiedział ostrzałem baz USA w regionie. A to od razu odbiło się na cenach ropy. Sytuację na Bliskim Wschodzie śledzi nasz reporter w studiu Michał Rawa. Witaj.
1: Tak jest, dzień dobry. Jak przekazało dowództwo centralne USA, uderzenia zostały przeprowadzone z użyciem precyzyjnej amunicji. Miały ograniczyć zdolności Iranu do atakowania zagranicznych statków w cieśninie Ormuz. Według irańskich władz jedna osoba miała zginąć w tym ostrzale, a 4 zostały ranne. Teheran w odwecie przeprowadził 3 fale uderzeń z użyciem dronów i rakiet. Zaatakował bazy lotnicze w Jordanii, Bahrajnie i Kuwejcie, gdzie stacjonuje amerykańskie wojsko. Według irańskiej gwardii rewolucyjnej zniszczeniu miały ulec amerykańskie baterie rakiet Patriot czy systemy radarowe.
0: Przypomnijmy, wcześniej Iran ogłosił ponowne zamknięcie cieśniny Ormuz dla międzynarodowej żeglugi. Zatrzymał też 2 zagraniczne statki, na co odpowiedzią były amerykańskie ataki. Przez sytuację na Bliskim Wschodzie w ostatnich dniach znacząco skoczyły ceny ropy na światowych rynkach. Brent kosztuje już prawie $80 za baryłkę. W wiadomościach zaglądamy teraz na drogi. Nietrzeźwy kierowca doprowadził do kolizji na autostradzie A2 w Łódzkiem. Do zdarzenia doszło wieczorem na wysokości Dzierżkowa w kierunku Warszawy.
2: Ze wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu wynika, że kierujący samochodem dostawczym marki Fiat mężczyzna nie zachował należytej odległości od poprzedzającego go kierującego samochodem marki Jeep i uderzył w jego tył.
0: Mówiła Edyta Machnik z łódzkiej policji. Jeepem kierowała 45-letnia kobieta, z kolei 53-letni kierowca Fiata miał 0,5 promila alkoholu w organizmie. Został zatrzymany. Zakaz kąpieli na blisko 60 kąpieliskach nad Bałtykiem. Większość zamknięto z powodu wysokich fal, silnego wiatru i prądów wstecznych. W zachodniopomorskiem czerwone flagi powiewają na 30 strzeżonych kąpieliskach. Zakaz obowiązuje m.in. w Sarbinowie, Chłopach, Mielnie, Dąbkach i Jarosławcu. Na kąpieliskach Bobolin Zachód i Jarosławiec Dubaj w powiecie sławieńskim wykryto bakterie coli oraz enterokoki. W województwie pomorskim zakaz wchodzenia do wody obowiązuje w 24 miejscach. Czerwone flagi na gdańskich kąpieliskach w Brzeźnie i na Wyspie Sobieszewskiej.
3: Wiadomości Radia Plus.
0: Kolorowe, wesołe i zawsze przyciąga tłumy. Właśnie takie jest Święto Dzieci Gór, które po raz kolejny ruszy w Nowym Sączu. Od 19 lipca mieszkańcy i turyści będą poznawać kulturę, muzykę i tradycje małych górali z Polski oraz zagranicy.
4: Codziennie koncerty w hali Mosir przy ulicy Nadbrzeżnej, prezentacje przedpołudniowe na dziedzińcu Sokoła. Mamy kilka scen w regionie, w Krynicy, poza tym jest scena w Piwnicznej, Libanowej, Szczawnicy i w Ludźmierzu.
0: Mówił Andrzej Zarych, dyrektor Małopolskiego Centrum Kultury Sokół w Nowym Sączu, który organizuje Święto Dzieci Gór. Festiwal potrwa tydzień. A my sprawdźmy, co czeka nas dziś w pogodzie.
5: Piątek w Głogowie i okolicach przyniesie wyraźne ocieplenie i powrót letniej aury. Do południa będzie słonecznie, ale Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zapowiada popołudnie z przewagą umiarkowanego zachmurzenia, jednak bez opadów deszczu. Termometry w regionie wskażą dziś maksymalnie 26 stopni. Słaby wiatr z północnego zachodu będzie prawie nieodczuwalny.
3: Rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
1: Poniedziałkowy poranek, rozpoczynamy z przytupem nowy tydzień. Dzień dobry, o poranku.
6: Dzień dobry, witajcie. Kasia Kozimor.
1: Tomek Waloszczyk.
6: Zapraszamy do 9:00, za chwilę Halina Frąckowiak. A teraz Phil Collins.

0: Halina Frąckowiak i Serca Gwiazd w Radiu Plus. Jest kwadrans po godzinie 8 już.
1: Pytanie przed śniadaniem.
2: I przygotowujemy się do kolejnej fali, może nie upałów, ale jednak wysokiej temperatury. No upałów troszkę też. Z nami jest Justyna. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: No właśnie, jaki pomysł? Jakie najchłodniejsze miejsce masz gdzieś niedaleko albo trochę dalej, które pomaga w czasie takich wysokich temperatur?
3: U siebie na działce, na swoim podwórku, trzeba szukać, takich luksusów trzeba szukać u siebie, dlatego mamy ogromną, starą, wielką wiśnię, której nigdy w życiu nie wytniemy, bo ona daje nam ten właśnie wspaniały chłód. Co prawda działa to tylko wtedy, kiedy jest lekki wiaterek, ale to wszystko jest do wytrzymania.
2: No ale nadal się, jak nie ma wiatru, to też się w cieniu siedzi, prawda?
3: Tak, ale nie ma czym oddychać wtedy.
2: No to prawda.
3: Na to też jest patent.
2: Jaki?
3: Wyobraźcie sobie państwo, że kiedyś przez przypadek zupełnie kupiłam kabelek do nawadniania. Przez przypadek. No. To był mój błąd. Natomiast wykorzystałam go w inny sposób. Podłączyłam go do wody i on przez takie punkciki...
0: Przez
3: te dziurki daje mi mikro po prostu ochłodzenie.
2: No,
3: i to jest super.
2: Taką mgiełkę fajną, super.
3: Taką mgiełkę, ale to przez przypadek się wydarzyło.
0: Dobrze, to jeszcze podpowiem, jak ktoś ma, że tak powiem, giętki nadgarstek, to stary, sprawdzony sposób, czyli wachlarzyk. Tak, rewelacyjnie działa, zwłaszcza w komunikacji miejskiej i takich miejscach, gdzie rzeczywiście potrzebujemy trochę ruchu powietrza, a powietrze się nie rusza.
2: O. To już niemodne, nie oglądałeś Wimbledonu, tam z takimi wiatraszkami wszyscy siedzą. Białymi.
0: Ale gdzie to plastiki znowu?
2: I na baterie
0: mało ekologiczne,
2: chyba.
0: Tak, no. Dokładnie. No dobrze, to dziękujemy i ręcznik wysyłamy, jak mikrozraszacze trochę zaszaleją, to będzie można otrzeć pod czoła.
3: Dziękuję.
2: Do usłyszenia.
0: Gorąco pozdrawiamy, do usłyszenia. 17 minut po 8 już za chwilę w Radio Plus kolejne przeboje z nutą nostalgii.
1: Radio Plus Głogów.
4: Reklama.
5: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
6: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszynę.
7: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
8: Bo w Media Ekspert taniej masz.
9: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
10: Misiu, jestem na shoppingu. Co masz ochotę zjeść?
11: A co mamy do wyboru?
10: Sushi i ramen, aromatyczne curry, mochi, arepas, tropikalne soki i te deserki z marakui przy zachodzie słońca. To co wybierasz?
11: A gdzie ty jesteś, skarbie?
10: Jestem w Planet Tours w galerii Glogowia. Mają egzotykę w takich cenach, że aż szkoda gotować w domu.
12: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce.
13: Świeży, tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu borówka amerykańska XXL. Teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za aż 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A Dallmayr kawa mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A! I jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w InPost.
15: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
16: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
17: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
16: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
17: Bo zależy mi na sobie.
16: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
18: Marian, ty to lubisz taniej kupić, nie?
19: Oj, lubię, lubię, Barbara. Mm-hmm. A co?
18: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
19: O, i to lubię najbardziej.
20: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
21: Wpadaj do Lidla, bo niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za opakowanie 800 gramów. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
22: Lidl, to się opłaca.
23: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
24: Teraz laptop Asus ZenBook A14 tylko 2999 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 3499 zł. Allegro Days do 13 lipca.
4: Po reklamie.
1: Radio Plus Głogów.

0: Weekend i po weekendzie Piotr nam wysłał zdjęcie z basenu. Oj, coś czujemy, jakiś all inclusive mały?
1: O, mały,
0: jakiś
1: tak.
0: Last minucik?
1: Nie, no co ty, powiększ.
0: No dobrze, powiększam.
1: A, ładnie jest, tak.
0: No ładnie,
1: rzeczywiście.
0: Tak. Ale nad morze trzeba się wybrać, nie tylko siedzieć w tym basenie.
1: Palmy są.
0: No, to palmy. Nie palmy. Za chwilę w 8:30, zaraz wiadomości i później prognoza pogody.
1: Nie palmy, nie kuszmy. Dobrze, posłuchajmy.
2: Radio Plus.

0: Radio Plus Głogów.
1: Jest w 9:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek Podkarpacie. Ścigany europejskim nakazem aresztowania za udział w grupie przestępczej i handel bronią, 25-letni Francuz zatrzymany na przejściu granicznym w Medyce. Mężczyzna miał też deklarować chęć popełnienia aktów terroryzmu. Na 3 miesiące trafił do aresztu, tam poczeka na decyzję sądu w sprawie przekazania go Francji. Grożą mu 4 lata więzienia. Dziś i jutro pododdziały sił zbrojnych odbędą ćwiczenia. Zaplanowano je w północno-wschodnich regionach kraju. To oznacza, że na drogach pojawią się pojazdy wojskowe. Dowództwo apeluje, by nie publikować w sieci informacji, zdjęć i nagrań z przemieszczającymi się wojskowymi. Kończymy smutną informacją. Nie żyje Sam Neill, aktor znany m.in. z ról w Parku Jurajskim, Fortepianie, serialach Peaky Blinders czy Dzikość. O śmierci aktora poinformowali bliscy w mediach społecznościowych. Aktor, który od kilku lat walczył z chorobą nowotworową, miał 78 lat.
2: Wiadomości z Głogowa i okolic, Karolina Stępień, zapraszam. Do końca lipca zamknięty jest kolejny odcinek drogi powiatowej między Obiszowem a granicą powiatów głogowskiego i polkowickiego. To część remontu trasy łączącej gminy Jerzmonowa i Grębocice. Kierowcy muszą korzystać z wyznaczonego objazdu przez Kurów Mały, Kwielice i Obiszówek. Zarządca drogi apeluje o ostrożność i zwracanie uwagi na tymczasowe oznakowanie. W sobotę, 11 lipca, ulicami Głogowa przejdzie Marsz Ciszy ku pamięci ofiar rzezi wołyńskiej. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 19 po mszy świętej przy kościele pod wezwaniem świętego Klemensa, mówi Mariusz Jabłoński ze Stowarzyszenia Patriotycznych Głogów.
3: Pomnik upamiętniający ofiary ukraińskich nacjonalistów to właśnie tutaj, dokładnie 11 lipca, odbędą się uroczystości w rocznicę tzw. Krwawej Niedzieli. Cześć.

0: piątek w Głogowie i okolicach przyniesie wyraźne ocieplenie i powrót letniej aury. Do południa będzie słonecznie, ale Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zapowiada popołudnie z przewagą umiarkowanego zachmurzenia, jednak bez opadów deszczu. Termometry w regionie wskażą dziś maksymalnie 26 stopni. Słaby wiatr z północnego zachodu będzie prawie nieodczuwalny.
1: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
2: Budzimy się rano razem z wami, chociaż ta nasza pobudka to już dawno temu, ze 3 godziny ponad. No,
3: tak, bo kto rano wstaje, tak, zadowolony i ma więcej czasu do, że tak powiem, przeżycia. O.
2: Za 25 minut 9, gdyby ktoś właśnie szukał zegarka.
3: Za chwilę Happy End, teraz Belinda Carlisle, La Luna.

0: Happy End, kochani, jak się masz na antenie Radia Plus, za 17 minut 9. Są wakacje, warto się gdzieś ruszyć, coś pozwiedzać, nie trzeba daleko. Kraków na czwartym miejscu się znalazł znowu, jeśli chodzi o miasta warte odwiedzenia.
1: Ale w Europie, na świecie?
0: Patrzę w Europie. 15 miejsce Budapeszt, 11 Wiedeń, Rzym na 7, Porto na 5.
1: Poważnie, Kraków tak wysoko?
0: Tak, Kraków na 4. Wyprzedza nas Salzburg w Austrii, Praga w Czechach i Florencja we Włoszech.
1: No tak, to te listy się zmieniają, bo są różne mody na różne miasta. Oczywiście do Krakowa niezmiennie zapraszamy, chociaż te, co poniżej są, to też są takie klasyki, które warto w życiu zobaczyć, jeżeli ktoś właśnie za granicę się wybiera, bo są tacy, którzy twierdzą, że nie ma swego nie mamy. Znacie, a cudze chwalicie. Trzeba oglądać. U mamy też. No, jak mama w pobliżu, to trzeba pojechać.
0: No dobrze. Oczywiście, że jesteśmy w nastrojach takich trochę wakacyjnych i sobie tam szkicujemy różne pomysły na podróże, więc może i Kraków warto wziąć pod uwagę. Na pewno warto, bo chyba najłatwiej dojechać. No dobrze, za chwilę na naszej antenie już nie podróżniczo, ale oczywiście w dalszym ciągu w wakacyjnych nastrojach będzie
1: CC. Nie podróżniczo. Heartbreak Hotel? No. Co się z podróżami kojarzy, bo w tym hotelu to się nam cuda działy.
0: A wcześniej do nieba Bryan Adams zabierze nas Heaven. To piosenka, która pojawi się na antenie Radio Plus za 16:09.
2: Radio Plus. Głogów.
3: Reklama.
4: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
5: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
4: Pieskie życie ma smak!
5: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
6: Już dziś w Lidlu. Kabanos klasyczny, drobiowo-wieprzowy XXL Peacock. Tylko 9,99 za opakowanie 500 gramów. A Pepsi tylko 7,69 za 2,5-litrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
9: Castorama. Teoria
10: i praktyka.
9: W teorii przydałoby się odmalować salon.
10: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
9: To świetnie się składa, bo już od środy w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
10: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 15 do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
12: Największe centrum BHP w regionie zaprasza do nowoczesnego punktu sprzedaży w Głogowie przy ulicy Północnej 12. Dobierzemy dla Państwa rękawice, obuwie, odzież i inne artykuły ochrony indywidualnej. Zadbamy o higienę, bezpieczeństwo i niezawodną ochronę Twojego pracownika. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16. Alfa i Omega, Centrum Higieny i BHP. Głogów, ulica Północna 12. Telefon 76 833 56 62. www.aio.com.pl.
13: Po reklamie.
14: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: To Sissy Catch Heartbreak Hotel na antenie Radia Plus. Za 4 minuty będzie godzina 9.
1: A my tym samym mówimy do usłyszenia i rozpoczęliśmy dobrze chyba cały nowy tydzień.
0: Bardzo dobrze nawet. I zapraszamy jutro po 6, a za chwilę wiadomości. Po wiadomościach Agnieszka Morawska i dalszy ciąg przebojów z nutą nostalgii.

0: Radio Plus Głogów.
1: Katastrofa budowlana w Częstochowie w centrum miasta. Zawalił się budynek należący do Liceum Słowackiego. Fala upałów gnębi Europę. Kiedy znów dotrze do Polski? O tym za chwilę. Niezapomniany w roli doktora Alana Granta w Parku Jurajskim. Aktor sam nie żyje. Na zegarze 9:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Służby przeszukały gruzowisko, na szczęście nikogo nie znaleziono, a to po wieczornym zawaleniu się fragmentu nieużytkowanej oficyny przylegającej do pierwszego liceum ogólnokształcącego w Częstochowie. Na miejscu trwała szeroko zakrojona akcja, ściągnięto strażaków, specjalistyczną grupę ratowniczą i psy poszukiwawcze.
2: Po przeszukaniu gruzowiska ustalono, iż w budynku nie było osób postronnych, podczas tego zdarzenia nie było osób poszkodowanych. Przy działaniach brało udział 14 zastępów straży pożarnej.
1: Powiedział nam Marcin Caban ze Straży Pożarnej w Częstochowie. Wiadomo, że obiekt od dłuższego czasu był wyłączony z użytkowania, należy do Urzędu Miasta i był przeznaczony do rozbiórki. Już ponad 10 tysięcy zgonów podczas czerwcowej fali upałów, podaje agencja Reutera. Większość to osoby po 65 roku życia. Mówimy tu m.in. o Wielkiej Brytanii, Hiszpanii czy Francji. Dane pochodzą z oficjalnych państwowych statystyk dotyczących śmiertelności w 27 europejskich państwach. Wysokie temperatury obecne teraz w Europie wkrótce dotrą do Polski. Na południu i zachodzie starego kontynentu termometry pokazują 40 stopni. Kiedy u nas znów żar poleje się z nieba, to pytanie do Michała Kolimowskiego.
3: We wtorek i środę termometry na zachodzie i południowym zachodzie Polski mogą pokazać ponad 30 stopni. Synoptycy jednak uspokajają.
4: Nie widać szans na powrót takich upałów, jakie mieliśmy pod koniec czerwca.
3: Mówi Michał Kowalczuk z IMGW. Gorzej sytuacja wygląda na południu i zachodzie Europy. We Włoszech temperatury w niektórych częściach Sardynii sięgają 45 stopni. We Francji blisko 40 departamentów zostało objętych najwyższym alertem z powodu upałów. W związku z tym organizatorzy Tour de France skrócili trasę niedzielnego etapu o 30 kilometrów.
1: O pogodzie opowiadał Michał Skolimowski. Po Gdańsku, Poznaniu i Krakowie czas na Warszawę. Na lotnisku Chopina zwiększa się limit płynów w bagażu. To dzięki nowoczesnym skanerom bezpieczeństwa, tak zwanym smoczycom. Nowe urządzenia na razie obsługują tylko pasażerów fast track, czyli korzystających z szybszej kontroli.
5: Doczekaliśmy się nowych skanerów. Oznacza to dla pasażerów tyle, że nie będą musieli wyciągać elektroniki z bagażu podręcznego i przy kontroli też będą mieli zwiększone limity płynów.
1: Tłumaczy rzecznik lotniska Piotr Rudzki. Zmiana jest znacząca, bo limit objętości płynów w pojedynczym opakowaniu wzrasta ze 100 ml do 2 litrów. To zwiększy komfort pasażerów, komentuje Paweł Kunc, ekspert branży turystycznej.
6: To bardzo dobry trend, ponieważ poprzedni limit dozwolonych płynów i ten, który dalej obowiązuje chociażby na pozostałych skanerach, czyli 100 ml, jest, mówiąc wprost, bardzo nieżyciowy z punktu widzenia podróżnego.
1: Docelowo port chce uruchomić 15 takich maszyn do końca roku.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Kończymy smutną informacją. Nie żyje słynny nowozelandzki aktor Sam Neill, gwiazdor kultowego Parku Jurajskiego. It's a W imponującym filmowym dorobku Sama Neilla są też Polowanie na czerwony październik, Fortepian czy produkcje Polaków, Opętanie Andrzeja Żuławskiego oraz Z dalekiego kraju Krzysztofa Zanussiego. Aktor miał 78 lat, zmagał się z chorobą nowotworową.
0: Radio Plus. Lato. Z nutą nostalgii.
7: Prawie 5 minut po 9:00, Agnieszka Morawska. Dzień dobry, Tina Turner i The Best na początek.

0: Miracle of Love i Youth Mix w Radiu Plus w lato z lutą nuzą nostalgii na zegarze teraz 21 minut po 9. 13 dzień lipca w kalendarzu, a 13 dzień lipca to m.in. dzień rock'n'rolla i tych rock'n'rollowych utworów, przebojów na antenie Radia Plus jeszcze dzisiaj nie zabraknie, ale nie tylko rock'n'rollem człowiek żyje, będzie też trochę włoskich klimatów.
1: Radio Plus. Radio Plus. Głogów.
2: Reklama.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Ale duża.
7: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
6: To co?
7: To do MediaExpert.
1: Wielka wyprzedaż w MediaExpert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Takiej okazji nie da się przegapić. Teraz w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Nawet 8000 zł rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
2: Po reklamie.

Natomiast o miłości dzisiaj nie będziemy rozmawiać dzisiaj, ale będziemy rozmawiać. Raz nic nie może wiedzieć, raz nic nie może wiedzieć.

0: Tight Fit, The Lion Sleep Tonight w Radiu Plus, lato z nutą nostalgii, a jeśli chodzi o lwy, to może śpią, natomiast spać mogą także spokojnie mieszkańcy gminy Polanów, ponieważ udało się odnaleźć pumę, udało się ją przechwycić, tę pumę, która od czwartku prawdopodobnie gdzieś tam grasowała w lasach gminy Polanów, no i udało się ją nareszcie złapać. Nie wiadomo, dokąd trafi, jeśli chodzi o miejsce docelowe, nie wiadomo, skąd też wzięła się puma w gminie Polanów, ale najważniejsze, że jest już bezpiecznie i można spać spokojnie. Na zegarze teraz 17 minut do 10 i do 10 jeszcze między innymi Billie Jean i Michael Jackson.
1: Radio Plus Głogów.
2: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszynę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. A polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram. Tak, polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Ale duża.
7: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
6: To co?
7: To do MediaExpert.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
9: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład schab wieprzowy, cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej, tylko 9,99.
10: Lidl, to się opłaca.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Po reklamie.

0: Dance Me to the End of Love w Radiu Plus. Na koniec 9:10 za 3 minuty. Za moment w studiu Justyna Bieniek i najnowsze wiadomości Radia Plus.
1: Radio Plus. Radio Plus Głogów.

0: Radio Plus Głogów.
1: Po zarzutach areszt dla 19-latka podejrzanego o zabójstwo i usiłowanie zgwałcenia kobiety w Jędrzejowie. Koniec obławy na Pumę w zachodniopomorskim. Drapieżnika schwytano po kilkudniowych poszukiwaniach. Łódź, Kraków, Warszawa, a może Poznań. Dziś dowiemy się, gdzie powstanie Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej. Na zegarze 10:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na razie 3 miesiące za kratami, a grozi mu dożywocie. Jest tymczasowy areszt dla 19-latka podejrzanego o zabójstwo i usiłowanie zgwałcenia 29-latki w Jędrzejowie. Młody mężczyzna nie przyznaje się do winy i odmówił złożenia wyjaśnień. Przypomnijmy, ciało kobiety znaleziono na terenie nieużytków w nocy z czwartku na piątek. Ogłoszono alarm dla jednostki tamtejszej policji. Po kilkugodzinnej obławie zatrzymano podejrzanego 19-latka. Śledczy czekają teraz na wyniki sekcji zwłok ofiary. Koniec obławy na Pumę w zachodniopomorskim. Drapieżnik przez kilka dni grasował w lasach w okolicach Polanowa. Udało się go bezpiecznie schwytać. Namierzone zwierzę uśpiono specjalnym środkiem.
2: Udało się to tradycyjną metodą, nabojami usypiającymi. Została oczywiście położona delikatnie w klatce. Dzisiaj sztab kryzysowy na czele z burmistrzem Polanowa wydadzą osobny komunikat i podadzą szczegóły, ale na chwilę obecną przebywa w miejscu tymczasowym i też powiemy, gdzie w razie czego też trafi, bo tutaj musi też się w to wszystko zaangażować wojewoda zachodniopomorski.
1: Relacjonuje Maciej Wiórek, rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku. Według nieoficjalnych informacji puma może trafić do poznańskiego zoo. Nadal nie wiadomo, jak znalazła się na wolności. W wiadomościach atak ukraińskich dronów w obwodzie moskiewskim. Co najmniej 3 osoby zginęły, a 5 zostało rannych. To w miejscowości Pionierskiej i mieście Sołnieczногorsk. W nocy zestrzelono tam ponad 80 bezzałogowców. Z kolei gubernator kraju Stawropolskiego na południu Rosji poinformował, że atak dronów wywołał pożar w strefie przemysłowej w miejscowości Wiazniki. Nie było ofiar. Pod koniec czerwca prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że rozpocznie się teraz 40-dniowa operacja wpływu, której celem jest wywarcie presji na Rosję i skłonienie jej do zakończenia wojny. Influencerzy z zarzutami za ukryte reklamy. Prezes Łokiku wziął pod lupę 2 twórców internetowych, Wojana i Paliona, którzy prowadzą kanały gamingowe skierowane do dzieci. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów twierdzi, że obaj stosowali agresywne praktyki reklamowe i wywierali presję na młodych odbiorców.
3: Przepisy zakazują bezpośredniego wzywania dzieci do kupowania reklamowanych produktów lub zachęcania ich, by namawiały do ich zakupu rodziców i innych dorosłych. Tymczasem Wojan i Palion płynnie przechodzą od relacjonowania rozgrywki do zachęcania do kupowania plecaków, koszulek czy napojów.
1: Mówił prezes Łokiku Tomasz Chrustny. Jeśli zarzuty się potwierdzą, przedsiębiorcom grozi kara w wysokości do 10% obrotu. Dodatkowo osoba zarządzająca Wojan Group może zostać ukarana grzywną do 2 milionów.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Gdzie Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej? Dziś w Warszawie ogłoszona zostanie jego lokalizacja. Wśród miast, które starają się o lokalizację inwestycji, są m.in. Łódź, Kraków, Warszawa i Poznań.
4: Trochę chyba już to nie wierzę, że to się uda. Plotki krążą, że jednak znowuż będzie to Warszawa, może Kraków.
1: Mówi profesor Agnieszka Kreszczyńska z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza i przypomina, że w Poznaniu badane są na przykład małe ciała kosmiczne przy współpracy z Europejską Agencją.
4: My mamy i silną współpracę z Europejską Agencją Kosmiczną, również Politechnika współpracuje z Europejską Agencją Kosmiczną. Bardzo wiele projektów ciekawych związanych z obroną planetarną między innymi.
1: Jak mówiliśmy, ostateczną decyzję o lokalizacji.

0: Dusty Springfield in Private w Radiu Plus Lato z nutą nostalgii. Jeśli o prywatność chodzi, to są tacy, którzy z prywatnością i miłością w ogóle nie mają problemu, wręcz przeciwnie, lubią, gdy to nie jest prywatne i opowiadają o tym wobec i przem. Więc na ten temat za chwileczkę porozmawiamy. 24 minuty po 10 na zegarze.
1: Radio Plus. Głogów.
2: Reklama.
3: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
4: Została nam już tylko apteczka.
3: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
4: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
3: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
5: A czy Lix sprawdził dzieci?
3: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
5: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
6: Adamet. Z pasji do rozwoju.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
9: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
10: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
9: A co?
11: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
10: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
11: Bo zależy mi na sobie.
9: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
12: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omoda.jq.pl.
13: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
14: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane parówki i kabanosy Tarczyński. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 6 opakowań, maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. A do środy świeże udo lub podudzie kurczaka Kraina Mięs Megapaka 6,49 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram. Biedronka.
15: Ale jesteś zadowolony.
16: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
15: Aha.
16: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
15: Wow.
16: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
15: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
17: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
18: Castorama.
19: Teoria.
18: I praktyka.
19: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
18: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi drewniane, podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
20: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z
21: Po reklamie.

Malinowy Król i Urszula w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgii na zegarze 24 minuty do 11. Mówiłam o tym, że będzie o miłości i prywatności, ale to tylko taki przyczynek do mojego pytania do Was. Otóż, tak jak mówiłam, są tacy, którzy o tym, co się dzieje w ich życiu uczuciowym, opowiadają wobec wszem wobec. Myślę, że możecie już wiedzieć, o kogo chodzi, bo nie tylko plotkarskie portale podjęły temat Michała Wiśniewskiego, który postanowił ogłosić, że uwaga, znów spotyka się z mandaryną. Gdyby ktoś się pogubił, to żona lidera ich troje, żona numer dwa. Ale można spojrzeć na to troszeczkę inaczej, bo Michał Wiśniewski i mandaryna razem. W kinach znów straszny film i diabeł ubiera się u Prady. W modzie wczesne 2000, więc w pewnym sensie cofamy się o ponad 20 lat. I gdybyście wy zastanowili się, jak wyglądały wasze wakacje, wasze urlopy 20 lat temu, wróćmy wspomnieniami. Do oddania mam ręcznik plażowy Radia Plus i czekam na wasze SMS-y pod numerem 691-141-141. Autorka lub autor najciekawszej wiadomości mogą liczyć na prezent. Lionel Richie, Hello, teraz w Radiu Plus.

0: Radio Plus Głogów.
1: Reklama.
2: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
3: Łączy nas krew, która ratuje życie.
4: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
3: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zgłoś się do najbliższego centrum krwiodawstwa. Oddaj krew i uratuj czyjeś życie. Sprawdź na twojakrew.pl.
5: Największe centrum PHB w regionie zaprasza do nowoczesnego punktu sprzedaży w Głogowie przy ulicy Północnej 12. Dobierzemy dla Państwa rękawice, obuwie, odzież i inne artykuły ochrony indywidualnej. Zadbamy o higienę, bezpieczeństwo i niezawodną ochronę Twojego pracownika. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16. Alfa i Omega, Centrum Higieny i PHB. Głogów, ulica Północna 12. Telefon 76 833 56 62. www.aio.com.pl
1: Po reklamie.

0: stan pogody Janna Jurkutowicz na koniec 10. Na zegarze teraz 3 minuty do 11. Za chwilę wiadomości w Radiu Plus.
1: Radio Plus Głogów.

0: Radio Plus, Głogów.
1: Dziewczynki z Ukrainy zaatakowane przez mężczyznę w Bielsku Białej. Do zdarzenia doszło w miejskim autobusie. Uwaga kierowcy, po wypadku zablokowana A1 koło Świecia w kierunku Gdańska. Nie tylko jagody, w wielkopolskich lasach natraficie na poziomki i pierwsze kurki. Jest 11:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Straszył je i wyzywał w autobusie. Policja już go zatrzymała. Dziewczynki z Ukrainy zostały zaatakowane przez mężczyznę w jednym z autobusów w Bielsku Białej. Jedna z nich nagrała całe zdarzenie. Film trafił do mediów społecznościowych.
2: To w miarę wyrosły? Ma się pieniądza?
3: Proszę, to
2: się wyrosły? Skończy niedługo. Będzie na swoją kwa Ukrainę.
3: No, pan tak mówi na mnie.
2: Ty, ja wiem, gdzie ty mieszkasz.
1: Policja ustaliła tożsamość mężczyzny. Jak się okazało, to jeden z kierowców bielskiego MZK, który od dłuższego czasu pozostaje na zwolnieniu lekarskim.
4: Podjęliśmy czynności zmierzające do ustalenia wszystkich okoliczności, które temu nagraniu właśnie towarzyszyły, jak również ustaleniu przede wszystkim osoby, która na tym nagraniu wideo została uwieczniona.
1: Mówi nam Sławomir Kocur z bielskiej policji. Miejski Zakład Komunikacyjny zapewnia, że wobec mężczyzny zostaną wyciągnięte konsekwencje służbowe, w tym zastosowane środki dyscyplinujące przewidziane przepisami prawa pracy. Uwaga kierowcy, zablokowana A1 koło Grudziądza w kierunku Gdańska. W miejscowości Buśnia w Kujawsko-Pomorskim zderzyły się dwa samochody osobowe i ciężarówka. Jedna osoba jest ranna. Utrudnienia na autostradzie mogą potrwać około 3 godzin. Sytuację opanowano dopiero po 24-godzinnej akcji. W weekend dolnośląscy strażacy walczyli z pożarem odpadów na terenach kolejowych w Strzegomiu.
5: 57 pojazdów z ludźmi było tam i to było 220 ratowników. Największym problemem przy tym pożarze to były odpady, które tam były zgromadzone. Paliło nam się około 50 na 70 metrów składowiska odpadów. To były rozdrobnione elementy plastikowe i inne odpady, które się po prostu na takiej pryzmie dużej paliły.
1: Podsumował Łukasz Grzelak z Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy. Ogień objął także dachy dwóch zabytkowych wież ciśnień i budynek parowozowni. Nikomu nic się nie stało. Przyczyny pożaru nie są na razie znane. W wiadomościach Mołdawia w nocy rosyjski dron spadł i eksplodował około 30 km od granicy z Ukrainą. Ministerstwo Obrony potwierdza, że wleciał w przestrzeń powietrzną kraju podczas ataku na cele w obwodzie odeskim. Jak oświadczył resort, ten incydent po raz kolejny potwierdza, że rosyjska agresja przeciwko Ukrainie stanowi bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa obywateli i całego regionu. Mołdawskie służby prowadzą teraz dochodzenie w tej sprawie i ustalają wszystkie okoliczności.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Nie tylko jagody, lipiec w lesie smakuje czymś więcej. Leśnicy z Wielkopolski podpowiadają, że są już poziomki i pierwsze kurki. Na maliny i jeżynę też nie trzeba będzie długo czekać, ale są miejsca, których podczas zbiorów trzeba unikać.
6: I to są uprawy, czyli te świeżo posadzone drzewka, które rosną. No i do tych upraw nie powinniśmy wchodzić. Nie wchodźmy do ogrodzeń, czyli do tych miejsc, gdzie te uprawy rosną i są ogrodzone płotem.
1: Mówi leśnik Joanna Oleszyńska-Niżniowska, a płoty w lesie to nie przypadek, za nimi chronione są młode drzewa, na przykład przed zwierzyną.
0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
7: 4 minuty po 11:00, Agnieszka Morawska. Dzień dobry, Rokset na początek tej godziny.

0: Great Pretender i Freddie Mercury w Radiu Plus Lato z nutą nostalgii. 18 minut po 11 teraz na zegarze. W wiadomościach od Was i Australia się pojawia, ale także i Bałtyk. A pytam dzisiaj o wakacje sprzed 20 lat. I właśnie, czy to były wakacje, czy to był urlop? Co było słuchane w głośnikach? Co było oglądane? 691-141-141 SMS-owy numer dla Was. Jeszcze około 5 minut czekam na wiadomości od Was. Do oddania mam, przypominam, ręcznik plażowy Radia Plus, a pytam o Wasze lato 20 lat temu.
1: Radio Plus. Radio Plus Głogów.
2: Klama. Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
3: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
2: Od poniedziałku do środy mleko Polmlek 2% złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra. 12 na osobę. A ser królewski Sierpc w plastrach 3,99 za opakowanie przy zakupie 2 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: Ach, ta drżąca powieka.
5: I ten nocny skurczełydek.
4: Biorę magnez i nie czuję efektu.
6: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
7: Szkolne zakupy w Twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych. Już teraz wyjątkowe okazje w Biedronce. Na przykład farby plakatowe 12 kolorów. Już od 8,99 za opakowanie. Do tego kredki ołówkowe Jumbo 12 sztuk. Od 4,99 za opakowanie. A pojemny i wygodny plecak młodzieżowy. Różne modele od 39,99 za sztukę. Pełna oferta na biedronka.pl. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
8: Po reklamie.

0: O, Karol i Nin Sedaka w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgii, a lato 20 temu u Marty wyglądało następująco. Dzień dobry, Marto.
1: Witam serdecznie, dzień dobry.
0: Marto, u ciebie to było takie lato z dużymi emocjami, ponieważ trzeba było logistycznie się sprawdzić. Opowiadaj.
1: No 20 lat temu byliśmy po raz pierwszy nad naszym wspaniałym Morzem Bałtyckim, w miejscowości Dębina, koło Rowów, między Ustką a Rowami. No było to lato, kiedy po raz pierwszy zabrałam razem z mężem, zabraliśmy nad morze trójkę naszych dzieciaków. Najmłodszy syn Tomek miał wtedy 14 miesięcy, córka Justynka 6 lat i Kuba, najstarszy syn, 10 lat, więc to była taka wyprawa dość emocjonująca, bo wiadomo, nie wiedzieliśmy, czego się spodziewać. Po raz pierwszy morze, no dzieciaki były pod niesamowitym wrażeniem. Było tylko wow, każda fala, każdy właśnie zachód słońca, wszystko
0: no
1: wspaniale.
0: A to najmłodsze, jak zobaczyło taki ogrom wody, to jak zareagowało? Chciało czy nie chciało do tej wody nóżki, stópki zamoczyć, czy niekoniecznie?
1: Mieliśmy plażę, gdzie były kamienie, więc Tomek po prostu cały czas tacie, czyli Bogdanowi, swojemu tacie, przynosił kamienie i tato, Mozia, żeby wrzucał do morza i po prostu ta plaża pełna kamieni, więc wszyscy śmialiśmy się, że długo nam zajdzie, zanim wrzucimy te kamienie do morza. Ale tak, oczywiście, że biegali. Dla nich nie było, że woda jest zimna, ciepła.
0: No tak, mamo, wcale nie jest mi zimno, usta sina, ale z wody nie wyjdę, oczywiście. No tak to było. Prezent mam dla ciebie dzisiaj, ręcznik plażowy od Radia Plus. I czy może w tym roku było, będzie grana albo jakaś plaża? Coś się
1: zobaczymy.
0: Uda?
1: Zobaczymy, bo to sytuacja różnie bywa w życiu, ale chcielibyśmy gdzieś na pewno.
0: To trzymamy kciuki, żeby ten urlop, wakacje się udały. Wszystkiego dobrego dla was. Do usłyszenia.
1: Bardzo dziękuję. Do usłyszenia, dziękuję.
0: Wakacje 20 lat temu, można jeszcze sobie wspomnieć, jeśli macie ochotę na ten temat pisać, bardzo proszę. Supreme, Robbie Williams, teraz w Radiu Plus.

0: Choć po mały mój świat i 2 plus 1 w Radiu Plus, lato z nutą nostalgii, a lato 20 lat temu. Jeszcze wiadomość, Warszawa, finały parafiady 20 lat temu, to chyba już SGGW, a nie AWF. Słuchało się pewnie radia parafiadiowego, bo gadało się z plusem i zapewnie kanikuły. A na AWF ten rząd to i to i oj, ale banan jest na wspomnienie. Nie ma jak impreza na 1500 osób, a być może ktoś z was był właśnie na tej imprezie na 1500 osób i także ma takie wspomnienia, które właśnie zostały przywołane. 17 minut do 12 i do południa w Radiu Plus jeszcze między innymi kombi Kochać Cię za późno.
1: Radio Plus.
2: Radio Plus. Głogów.
3: Reklama.
2: Już dziś w Lidlu. Kabanos klasyczny, drobiowo-wieprzowy XXL Peacock. Tylko 9,99 za opakowanie 500 gramów. A Pepsi tylko 7,69 za 2,5-litrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
5: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie chłodzone pierogi i krokiety Nasze Smaki. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A wszystkie kawy mielone i ziarniste Dallmayr. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Do tego trzywarstwowy papier toaletowy Queen Comfort 10 rolek. 12,49 za każde opakowanie przy zakupie 2 opakowań. Biedronka.
3: Po reklamie.

Kochać cię za późno i kombi w Radiu Plus na koniec 11:12 za 3 minuty. Za chwilę wiadomości.

0: Radio Plus Głogów.
1: Warszawa, właśnie tu powstanie siedziba Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej. Od tej informacji zaczniemy. Już prawie 4,5 tysiąca ofiar trzęsienia ziemi w Wenezueli. Zajrzymy też na Międzynarodową Parafiadę Dzieci i Młodzieży w Warszawie. Dziś kolejny dzień zmagań. Jest południe, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej powstanie w Warszawie. Decyzję przekazał w polskiej stolicy jej szef. To będzie pierwsze takie centrum zlokalizowane w państwie, które nie było jednym z założycieli agencji, podkreślił premier Donald Tusk.
2: Polska staje się, i to nie jest tylko moja opinia, ale także opinia naszego gościa, opinia i postulat równocześnie, jednym z europejskich liderów, jeśli chodzi o szeroko pojętą aktywność w kosmosie.
1: Sektor kosmiczny ma być silnikiem napędowym polskiej gospodarki, dodaje minister finansów Andrzej Domański.
3: Dlatego podjęliśmy decyzję o dwukrotnym zwiększeniu nakładów na polski przemysł kosmiczny, poszerzeniu naszej współpracy z Europejską Agencją Kosmiczną. Stworzymy sieć integrującą i rozwijającą infrastrukturę przemysłu kosmicznego w polskich miastach.
1: W Polsce powstanie fundusz sięgający 500 000 000 zł. To na inwestycje w spółki sektora kosmicznego. Już prawie 4,5 tysiąca ofiar podwójnego trzęsienia ziemi w Wenezueli. Ponad 16 tysięcy osób zostało rannych. Chociaż kataklizm wydarzył się prawie 3 tygodnie temu, służby nadal szukają niemal 30 tysięcy mieszkańców. Trudna sytuacja panuje w obozach przejściowych, gdzie schronili się ci, którzy stracili dach nad głową. O szczegółach już teraz Michał Rawa.
4: Swoje domy straciło prawie 18 tysięcy osób. Wiele z nich trafiło do obozów przejściowych, które powstały na stadionach, placach czy w parkach. Jak podała agencja AFP, zagraniczne ekipy medyczne, które dotarły do Wenezueli, walczą głównie z szerzeniem się chorób zakaźnych. Największe zagrożenia dla zdrowia mogą wynikać nie tylko z obrażeń spowodowanych trzęsieniami ziemi, ale także z zakłóceń w świadczeniu usług medycznych, przeludnienia, niedostatecznej ilości wody i warunków sanitarnych oraz ograniczonego dostępu do szczepień i rutynowej opieki. Mówi dyrektor Panamerykańskiej Organizacji Zdrowia Jarbas Barbosa, który podkreślił, że kryzys sanitarny w obozach jest daleki od zakończenia.
1: Przypomnijmy, 24 czerwca ziemia zatrzęsła się m.in. w stolicy kraju Caracas i nadmorskim stanie La Guaira. Francuz ścigany za handel bronią wpadł na granicę w Medyce. Na Podkarpaciu zatrzymano 25-latka poszukiwanego europejskim nakazem aresztowania. Mężczyzna, jak podają francuskie służby, miał także deklarować chęć popełnienia aktów terroryzmu.
5: Zgodnie z tamtejszym prawem grożą mu 4 lata pozbawienia wolności. Mężczyzna został zatrzymany i decyzją sądu trafił do aresztu na 60 dni.
1: Mówił Andrzej Bębenek z Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej. Od początku roku tamtejsze służby zatrzymały już ponad 100 osób poszukiwanych przez polskie i zagraniczne organy ścigania.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Wakacje, które inspirują. Kilkaset osób z Polski oraz 21 grup polonijnych bierze udział w 37. Międzynarodowej Parafiadzie Dzieci i Młodzieży w Warszawie. Przed uczestnikami kilkanaście dyscyplin sportowych, kulturalnych i formacyjnych.
6: Najliczniejszą grupę poza Krakowem, Bydgoszczą i Elblągiem tworzy w tym roku Poznań.
7: Grażyna Golczyńska. Poznań jest po raz 13 na parafiadzie. Przyciąga tutaj atmosfera takiej życzliwości. Każdy czuje się akceptowany, doceniony, to też w wartościach chrześcijańskich. To też jest bardzo ważne.
8: Oczekiwania są bardzo wysokie na same medale, oczywiście.
6: Zapaszko, Radio Plus.
1: Dodajmy jeszcze, że parafiada potrwa do piątku.
9: Zapraszam na wiadomości z Głogowa i okolic. Karolina Stępień. Ruszyła budowa czwartego skrzydła głogowskiego hospicjum. Choć pierwotne plany zakładały, że rozbudowa nastąpi dopiero po kilku latach funkcjonowania placówki, to ogromne zapotrzebowanie na opiekę paliatywną w regionie zweryfikowało te założenia, mówi prezes Fundacji Hospicjum Głogowskie Aleksandra Glińska.
10: Okazało się po niespełna 2 latach, że hospicjum jest cały czas pełne i pacjenci muszą czekać po to, żeby możliwie ułatwić pacjentom dostęp do tej opieki paliatywnej w Głogowie.
9: Oficjalne, symboliczne wbicie pierwszej łopaty na placu budowy odbędzie się jutro o godzinie 12, a koszt całej inwestycji to około 6,5 miliona złotych. Koleje Dolnośląskie po raz kolejny zostały partnerem tytularnym największej ligi piłkarskiej w regionie. W rozgrywkach Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej rywalizuje 18 drużyn. Współpraca ma charakter naturalny, ponieważ aż 15 klubów uczestniczących w lidze ma swoje siedziby w miejscowościach obsługiwanych przez regionalnego przewoźnika. Dzięki temu kibice mogą wygodnie dojeżdżać na mecze pociągami. Poniedziałkowe popołudnie w Głogowie i okolicach upłynie pod znakiem przyjemnej, bardzo ciepłej aury. Na niebie pojawi się umiarkowane zachmurzenie, zza którego słońce będzie regularnie przedzierać się przez resztę dnia. Słupki rtęci w najcieplejszym momencie wskażą dziś 28-29 stopni. Słaby wiatr z kierunków północnych nie obniży temperatury odczuwalnej, a nadchodzącą noc będzie.

0: będzie spokojna i sucha.
1: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
2: 6 minut po 12, Agnieszka Morawska. Dzień dobry. Carles Whisper na początek tej godziny.

0: Rockwell w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgii na zegarze teraz 19 minut po 12. Niektórzy z Was zastanawiają się, gdzie jest Marek i gdzie jest Janek. Panowie na urlopie krótkim, jutro wracają, a my razem jesteśmy dzisiaj do 13.
1: Radio Plus. Radio Plus. Głogów.
2: Reklama.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko złoty 49 za 1 kg, aż 62% taniej. A woda niegazowana Żywiec Zdrój 1,5 litra, jedynie złoty 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, złoty 89. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
5: Największe centrum BHB w regionie zaprasza do nowoczesnego punktu sprzedaży w Głogowie przy ulicy Północnej 12. Dobierzemy dla Państwa rękawice, obuwie, odzież i inne artykuły ochrony indywidualnej. Zadbamy o higienę, bezpieczeństwo i niezawodną ochronę Twojego pracownika. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16. Alfa i Omega, Centrum Higieny i BHB. Głogów, ulica Północna 12. Telefon 76 833 56 62. www.aio.com. PL.
6: Ale jesteś zadowolony.
7: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
6: Wow!
7: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
6: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
8: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
9: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
2: Po reklamie.

Tragedy Bee w Radio Plus. Lato z notą nostalgii pobiało trochę gorączką sobotniej nocy. Być może niektórzy właśnie takie wspomnienia z soboty mają, ale już mamy poniedziałek. A jeśli chodzi o Bee Gees i to, co za momencik usłyszymy, to trochę nam się taki filmowy kącik zrobił, bo oczywiście Tragedy z filmu Gorączka sobotniej nocy, ale też dwa lata temu w drugiej części Soku z Żuka też był ten utwór wykorzystany i nie tylko tam. A teraz przenosimy się ponad 40 lat wstecz i gliniarz z Beverly Hills, Harold Faltermeyer, Axel F.

0: Tin Pan Alley i Halina Frąckowiak w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgii na zegarze teraz 16 minut do 13 i do 13 jeszcze między innymi Bonnie M i Ma Baker. A ja za dzisiaj bardzo dziękuję. Jutro słyszymy się po 9.
1: Radio Plus Głogów.
2: Reklama.
3: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
4: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
6: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy mango złoty 99 za sztukę. Tak, mango złoty 99 za sztukę. A polskie ziemniaki wczesne 99 groszy za kilogram. Zgadza się, 99 groszy za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A, i jeszcze coś. Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
8: Jak okazje na wakacje, to Allegro Summer Sale. Łap gorące produkty na lato. Teraz duża walizka Puccini tylko 227,69. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 316 zł.
2: Po reklamie.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Czerwone gitary.

0: Radio Plus Głogów. Radio Plus Głogów.
1: Coraz bardziej napięta sytuacja na Bliskim Wschodzie. W zasadzie jest pozytywa, która blisk drugi krok podatkowy zostanie odniesione. Dziś próbne spokojnie zostać niepobieżone. Można wypożyczyć książkę albo bojka z tego racyjną. Aż wyjątkowa akcja biblioteki na Mazurę. A wyjątkowa akcja biblioteki na Mazurę. Jest 13. Michał Konopiński i zapraszam za wiadomości w Radiu Plus. Zapłaszczę na Wielkim Wschodzie coraz gorsza. Z tych pregnujących światowy rynk, to wszystko odbije się na cenach paliw. Dziś baryłek odbija się na cenie ropy. Brent kosztuje już prawie 80 dolarów. Choć mówisz w rozmowie z nami, już uratacz tak z biura Weflej. W tym tygodniu cel akurat w 95 i oszczędzacze już 7 złotych.
2: Jeśli chodzi o rynek handlowy, to już dużo inspekcji. Olej napędowy powyżej 7 złotych. Sprzedawa pan to pobiegłem 6 złotych. I z tej ceny niestety w tym tygodniu mogą wrócić już przed nawiedzeniem. Powyżej 7 zł za litr. My prognozujemy, że może być to nawet blisko 7 zł 20 groszy.
3: Minister energii Miłosz Motyka podkreśla, że rząd analizuje sytuację i nie wyklucza powrotu pakietu CPN.
4: My od początku przestrzegaliśmy przed tym, żeby nie ani hura optymizmu, ani też defetyzmu w tej sprawie nie siać, bo chyba nie ma człowieka na świecie, który byłby w stanie ze zdolnością kilku dni do przodu przewidzieć, co się stanie w rejonie Bliskiego Wschodu. Jesteśmy w kontakcie z Ministerstwem Finansów, więc i w zakresie dbałości o budżety polskich rodzin i budżet państwa. Będziemy te decyzje podejmowali.
3: Ostatniej doby doszło do wymiany ognia między wojskami USA i Iranu. Teheran ponownie zamknął kluczową dla eksportu ropy cieśninę Ormus, co odbiło się na cenach surowca. Czy rząd zdecyduje się na podniesienie drugiego progu podatkowego? Dziś ważne spotkanie w tej sprawie. Minister funduszy Katarzyna Połczyńska-Nałęcz ma rozmawiać z ministrem finansów Andrzejem Domańskim w sprawie projektu Polski 2050. Zakłada podniesienie progu ze 120 do 140 tysięcy złotych.
5: Są bardzo dobrze zarabiający ludzie w Polsce, którzy albo jak niektórzy politycy do fundacji rodzinnych i w ogóle nie płacą podatków, jeszcze się o tym szczycą, a klasa średnia płaci 32%.
3: Tak w Sejmie projektu broniła minister Połczyńska-Nałęcz. Projekt złożony przez posłów Polski 2050 trafił do Sejmu w połowie kwietnia i ma odciążyć osoby o średnich dochodach. Zakłada utrzymanie 12% stawki PIT do dochodu 140 tysięcy złotych rocznie, a wyższej 32% dopiero po przekroczeniu tego limitu.
6: Dobrze by było, żeby tak się stało, bo nie może być, że 2 miliony ludzi są w drugim progu podatkowym, co jest kompletnie bez sensu. W związku z tym myślę, że przed wyborami rząd to zrobi.
3: Komentuje ekonomista Piotr Kuczyński. Podobny projekt zmian w podatkach złożył wcześniej prezydent Karol Nawrocki, który opowiada się również za wprowadzeniem zerowego PIT-u dla rodzin wychowujących co najmniej dwoje dzieci. Europa odpowiada na rosyjskie cyberataki. Rząd Wielkiej Brytanii ogłosił kolejny pakiet sankcji wymierzony w osoby i podmioty związane z atakami cybernetycznymi i hybrydowymi. Jak tłumaczy, Moskwa prowadzi działania mające na celu sianie chaosu, destabilizację oraz pogłębianie podziałów w Europie. Niemieckie i francuskie ministerstwa spraw zagranicznych wezwały do siebie z tego powodu rosyjskich ambasadorów. Celem ostatnich cyberataków była m.in. Ukraina i kraje Unii Europejskiej, w tym Polska.
0: Wiadomości Radia Plus.
3: Jeszcze nietypowa akcja na Mazurach. Biblioteka we wsi Kosewo oprócz książek wypożycza teraz bojki asekuracyjne. Każdy mieszkaniec i turysta może bezpłatnie zabrać je nad wodę, nawet na całe wakacje.
7: W godzinach pracy biblioteki po prostu należy przyjść do biblioteki, wypożyczyć taką bojkę oczywiście za darmo i pod koniec wakacji zwrócić ją z powrotem do biblioteki. W chwili obecnej jest tylko troszeczkę zimno, więc te bojki czekają.
3: Mówi sołtys Kosewa Izabela Świąć. Akcja ma jeden cel, ratowanie życia. To ważne, bo tylko od początku czerwca w Polsce utonęło już 79 osób.
8: Zapraszam na wiadomości z Głogowa i okolic. Karolina Stępień. Głogów oraz okoliczne gminy ponownie znalazły się na powietrzu. Tak wynika z najnowszego raportu Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska za ubiegły rok. Nadmierne stężenie tego pierwiastka w pyle PM10 nadal występuje w rejonie miasta. Problem dotyczy również części powiatu, w tym gmin Kotla, Jerzmanowa, Żukowice oraz Gaworzyce. W ubiegłym roku policja odnotowała na Dolnym Śląsku blisko 2700 małoletnich ofiar przemocy. W odpowiedzi na te niepokojące dane samorząd województwa utworzył specjalistyczny ośrodek pomocy pod nazwą Twoja Bezpieczna Przystań. O szczegółach mówi dyrektor Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej Ewa Kisztelińska.
9: Jest to pierwszy ośrodek prowadzony przez samorząd województwa dolnośląskiego. Będziemy stosować metodę pracy tak zwaną Barnhausa. Jest to europejski system jakości pracy z ofiarą i świadkiem przemocy i dążymy do sytuacji, w której w jednym miejscu osoba poszkodowana będzie mogła liczyć na pomoc. Od pomocy psychologicznej, terapeutycznej, po medyczną, a także prawną.
8: Na realizację projektu pozyskano 3 miliony złotych z Funduszu Sprawiedliwości. W drugiej połowie dnia nad Głogowem oraz sąsiednimi gminami utrzyma się zachmurzenie małe i umiarkowane. Słońce będzie dziś regularnie operować na niebie, a termometry w najcieplejszym momencie wskażą w cieniu do 28-29 stopni. Słaby północny wiatr nie wpłynie na temperaturę odczuwalną, a nadchodzący wieczór oraz noc zapowiadają się pogodne.
0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
10: No jeżeli chodzi o przeboje, to lato i owszem, jeżeli chodzi o pogodę, to trochę gorzej. 5 minut po pierwszej zaczynamy kolejną godzinę popołudnia. Enia na początku.

0: Na zegarze 21 minut po pierwszej, dzięki tej piosence w zespole Bananarama wszystko się zmieniło. Rozpoczęli współpracę z nowymi producentami, nagrali raz jeszcze tę piosenkę i postanowili pójść w taki właśnie taneczny klimat. Panie i muzycy zespołu Bananarama osiągnęli wielki sukces, bo to był numer jeden w Stanach Zjednoczonych. W sumie jedyna piosenka Bananarama, która tak wysoko dotarła w Stanach. Do tej pory nas cieszy, daje dużo energii, bo dzisiaj tak jakoś, nie wiem, czy macie podobne wrażenie, mało energii jest i człowiek musi kolejną kawę wypić, żeby stanąć na nogi. No można też oczywiście zrobić nieco głośniej i posłuchać naszych przebojów. Co prawda za moment będzie spokojnie, bo pojawi się już Dasę, ale później już dynamiczniej Robert Gawliński o sobie samym.
1: Radio Plus Głogów.
2: Reklama.
3: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
4: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
5: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
6: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu, niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
7: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Borówki amerykańskie 400 gramów, 11,99 za opakowanie. A do tego pomidory na gałązce na wagę 3,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
8: Codziennie niskie ceny.
9: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZO.
10: Tylko na eobuwie.pl zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
2: Po reklamie.

3,5 minuty po wpół do drugiej, to jest Radio Plus i Przyboje z nutą nostalgii. Mamy poniedziałek, 13 dzień lipca. Dzisiaj imieniny świętują Sara i Małgorzata. Bardzo popularne imię, bardzo je lubię. Pozdrawiam wszystkie gośki, Małgośki. Piosenka nawet była o Małgośce. Najlepszego, drogie Soleni Sandki. Z ciekawostek i nietypowych świąt w kalendarzu dzisiaj jest, uwaga, Międzynarodowy Dzień Rock'n'Rolla. No ABBA to co prawda nie jest rock'n'roll, ale też z przytupem, więc mam nadzieję, że trochę energii doda tym, którzy dzisiaj jakoś z tą energią na bakier. ABBA teraz, później Whitney Houston.

słuchać, czy nie słuchać? Słuchać. Michał Żebrowski. Pozdrawiam. Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.

0: przed 1985 rokiem, kiedy pojawiła się ta piosenka, chałupy były spokojnym miejscem. Nie bez powodu nudyści wybrali sobie właśnie to miejsce na swoją plażę. No ale po tej piosence to już przestało być dyskretne miejsce. Cała Polska usłyszała o chałupach, jeden z największych wakacyjnych przebojów. Muzykę do tego utworu napisał Ryszard Poznakowski i co ciekawe, on w pierwszym momencie zaproponował zaśpiewanie tej piosenki Irenie Santor. No ale artystka doszła do wniosku, że to nie bardzo pasuje do jej stylu. No i później propozycję dostał Zbigniew Wodecki. Podobno o sukcesie tego utworu dowiedział się w Stanach Zjednoczonych, kiedy to już cała Polska wakacyjnie śpiewała chałupy Welcome to, a chałupy od tamtej pory aż do teraz są jednym z najmodniejszych miejsc nad polskim morzem. Za 14 minut 14 w Radiu Plus o drugiej serwis informacyjny, a do drugiej jeszcze Queen i OMD, to już za parę minut.
1: Radio Plus Głogów.
2: Reklama.
3: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days.
4: Teraz woda toaletowa dla mężczyzn Paco Rabanne 1 Million 100 ml za 239,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 314,99. Allegro Days do 13 lipca.
5: Ale jesteś zadowolony.
6: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
5: Aha.
6: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
5: Wow.
6: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
5: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
7: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
2: Po reklamie.

0: Za 3 minuty godzina 14 to formacja OMD i piosenka Enola Gay i w ten oto sposób kończymy tę godzinę. Za moment o drugiej najważniejszej informacji, żebyście wiedzieli, co ważnego dzieje się w Polsce, na świecie, a później wrócimy do muzyki i pojawi się piosenkarka o wyjątkowym niskim głosie. To będzie Tanita Tikaram.
1: Radio Plus, Głogów.

0: Radio Plus Głogów.
1: Wyzywał dziewczynki z Ukrainy w autobusie w Bielsku-Białej. Służby przesłuchują świadków. Nie wszyscy mieszkańcy wrócą do siebie. W Bydgoszczy osunął się fragment ściany kamienicy. Zakaz kąpieli na wybrzeżu to przez wysokie fale i silny wiatr. Jest 14. Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Szef ukraińskiego MSZ-u podziękował za zatrzymanie sprawcy ataku na ukraińskie nastolatki. Taka agresja i nienawiść nie mogą być tolerowane, podkreślił Andrii Sybicha. Przypomnijmy, wczoraj w autobusie w Bielsku-Białej mężczyzna zaatakował nastoletnie Ukrainki. Zwracał do nich w sposób agresywny i pełen wulgaryzmów. Policja przesłuchuje teraz świadków.
2: My gromadzimy teraz materiał dowodowy. Przesłuchiwany jest nie tylko ten potencjalny sprawca, ale również osoba poszkodowana, rodzice. To właśnie prokurator na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego przez policjantów zdecyduje, jaki kierunek przybierze ta sprawa. Czy będzie miało formę dochodzenia czy śledztwa?
1: Mówi Sławomir Kocur z policji w Bielsku-Białej. Jak wiadomo, sprawca incydentu to jeden z kierowców zatrudnionych przez MZK w Bielsku-Białej, od dłuższego czasu przebywający na zwolnieniu lekarskim. MZK zapewnia, że wobec pracownika zostaną wyciągnięte konsekwencje. Na razie nie wszyscy lokatorzy będą mogli wrócić do swoich mieszkań. Chodzi o kamienicę przy ulicy Sienkiewicza w Bydgoszczy. Kilka dni temu usunął się tam fragment ściany budynku. Mieszkańców ewakuowano. O szczegółach Dawid Olszewski.
3: Na miejscu również dziś pojawił się powiatowy inspektor nadzoru budowlanego. Magdalena Mikołajska podkreśla, że jutro po kolejnej kontroli mogą zapaść decyzje dotyczące częściowego przywrócenia kamienicy do użytkowania.
4: Zakładamy, jeżeli stabilizacja się uda, będą mogli wrócić mieszkańcy części po drugiej stronie plus oficyna.
3: Lokatorzy mieszkań nad miejscem uszkodzenia na razie nie będą mogli wrócić do swoich domów. Bramę kamienicy zabezpieczono płytami i drewnianymi podporami. Ustawiono też ogrodzenie, by nikt nie zbliżał się do budynku.
5: Być w ciągu 5 minut wyprowadzony z mieszkania, nie wiadomo co zabrać, tragedia.
3: Lokatorzy tej kamienicy na razie znaleźli schronienie u bliskich i znajomych.
1: Po kolejnej kontroli zapadnie też decyzja, czy ruch na ulicy Sienkiewicza zostanie przywrócony. Anteny postawione, teren strzelec krajeńskich zmapowany. Ruszyło Centrum Kompetencji Dronowych. Latać mogą tam bezzałogowce. Chodzi o duże, specjalne drony, które latają poza zasięgiem wzroku i mogą być sterowane z każdego miejsca na ziemi. Wszystko odbywa się pod nadzorem Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Latanie takimi dronami wymaga spełnienia ogromnej liczby formalności. Obszary takie jak nad gminą Strzelce Krajeńskie pozwalają zmniejszyć to do minimum, mówi Mateusz Karkoszka, koordynator centrum.
6: Dzisiaj w gminie Strzelce Krajeńskie obrazowo można powiedzieć, że budujemy drogi i autostrady dla dronów. Budujemy obszar, w którym będzie można te technologie rozwijać dużo szybciej.
1: Centrum Kompetencji Dronowych w Strzelcach Krajeńskich jest jedynym takim miejscem w północno-zachodniej Polsce.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Zakaz kąpieli w kilkudziesięciu kąpieliskach w północnej Polsce. Na większości czerwone flagi powiewają z powodu wysokich fal, silnego wiatru i prądów wstecznych. Na Pomorzu zakaz wchodzenia do wody obowiązuje m.in. w Ustce, Łebie, Mikoszewie i Krynicy Morskiej. Niebezpiecznie też na Pomorzu Zachodnim. Zamknięte są kąpieliska m.in. w Dąbkach, Mielnie czy Sarbinowie. Aktualne informacje można znaleźć w serwisie kąpieliskowym Głównego Inspektoratu Sanitarnego.
7: Karolina Strąpień, zapraszam na wiadomości z Głogowa i okolic. Fale upałów, gwałtowne ulewy czy zagrożenie suszą to wyzwania, przed którymi staje nasze miasto. Dzisiaj rozpoczęły się oficjalne konsultacje społeczne dotyczące miejskiego planu adaptacji do zmian klimatu. Głogowianie mogą zgłaszać swoje uwagi i współdecydować o ekologicznych potrzebach swoich osiedli. Czym dokładnie jest ten dokument, tłumaczy rzecznik prasowy prezydenta Głogowa Marta Tytwińska-Kawrońska.
8: To dokument, który ma przygotować Głogów na skutki zmieniającego się klimatu. Jego celem jest zwiększenie odporności miasta, poprawa bezpieczeństwa mieszkańców oraz ochrona infrastruktury i środowiska przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiej jakości życia. Dokument ma wskazywać, jak przygotowany jest Głogów na upały, ulewy, brak wody.
7: Konsultacje zakończą się 3 sierpnia, a szczegóły znajdą Państwo na stronie radioplus.pl w zakładce Głogów. W Rzeczycy w gminie Grąbocice trwa budowa nowoczesnego przedszkola za 11 milionów złotych. Nowy obiekt współfinansowany przez samorząd oraz koncern KGHM zastąpi 40-letnią wysłużoną placówkę. W budynku znajdą się 3 oddziały przedszkolne oraz żłobek. Prace budowlane zakończyć mają się we wrześniu.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel nowoczesnego Centrum Higieny i BHP Alfa i Omega. Głogów, ulica Północna 12, www.aio.com.pl.
7: Popołudnie w Głogowie przyniesie nam przyjemną aurę z umiarkowanym zachmurzeniem i temperaturą do 28-29 stopni. Wiatr jest słaby, nie obniży temperatury odczuwalnej, a nadchodzący wieczór oraz noc będą pogodne.
9: Sponsorem prognozy pogody był właściciel nowoczesnego Centrum Higieny IBHP Alfa i Omega. Głogów, ulica Północna 12, www.aio.com.pl.
0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
10: Prawie 6 minut po 14 obiecana piosenka Tani Tytikaram. Już za chwilę później Genesis, Jennifer Lopez i Krystyna Giżowska. Tak zaczynamy kolejną godzinę lata z nutą nostalgii na antenie Radia Plus.

0: 22 minuty po 14. No są takie piosenki, które gdzieś chwytają za serce. Jak sobie tak człowiek słucha, no to tutaj nostalgii nie brakuje, a wręcz uważam, że jakby tak mierzyć w procentach, to nie 100, a 150 albo i 200% nostalgii. W tej piosence przeżyłam z tobą tyle lat. Krystyna Giżowska na antenie Radia Plus. Panie i panowie, 22 minuty po drugiej, popołudnie, The Eagles i Hotel California już za chwilę.
1: Radio Plus Głogów.
2: Reklama.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko ,49 zł za 1 kg, aż 62% taniej. A woda niegazowana Żywiec Zdrój 1,5 litra, jedynie ,99 zł za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, ,89 zł. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid, SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OCAC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.

0: 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 18 lipca.
1: Łączy nas krew, która ratuje życie.
2: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
1: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zgłoś się do najbliższego centrum krwiodawstwa. Oddaj krew i uratuj czyjeś życie. Sprawdź na twojakrew.pl.
3: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie, wie, wie.
4: Musisz wejść na wyższy poziom? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś wszystkie orzechy pakowane Alesto. 2+1 za grosz. Alesto. Żyj ze smakiem.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Po reklamie.
7: And for love's sake, each mistake, oh.

Za 23 minuty, godzina 15, to jest Radio Plus i przeboje z nutą nostalgii. Panie i panowie, Tina Turner. Ostatnio szukaliśmy pumy w zachodniopomorskiem. Została zauważona puma, ba, nawet została nagrana, że biega po lesie. Poszukiwania trwały, puma została odnaleziona, cała i zdrowa, nikomu też się nic nie stało. Nie do końca jeszcze wiadomo, skąd się wzięła puma w tych lasach. No ale takie poszukiwania różnych zwierząt egzotycznych, albo nawet nie zwierząt, co w ogóle wymyślonych, jakichś istot, to jest w ogóle polska tradycja. Nie wiem, czy pamiętacie lata 70., 80., wtedy cała Polska szukała paskudy z Zalewu Zegrzyńskiego. Pojawiła się taka informacja, to było związane z latem, z radiem, że gdzieś tam jakimś sposobem zauważono stwora żyjącego sobie właśnie w Zalewie Zegrzyńskim. Paskuda podobno żywiła się ściekami, bo wtedy Zalew Zegrzyński był dosyć brudny. No generalnie było wokół tego sporo zamieszania, sporo śmiechu. Też służby się w to włączały, bo podobno strażacy jakimś sonarem szukali tej paskudy, a Edward Hulewicz nawet nagrał piosenkę zatytułowaną Paskuda. Później woda zrobiła się czysta w zalewie, no i już o paskudzie nie ma ani słowa. O ile paskuda była wymyślona, to ta puma była prawdziwa. Ciekawe, czy jeszcze w te wakacje będziemy szukać jakiegoś zwierzęcia albo jakiejś tajemniczej istoty. Fancy, Flames of Love na antenie Radio Plus teraz. Później będzie Laura Branigan, Self Control. To propozycje na

0: Jeden z wielkich przebojów lat 80. Kochamy lata 80. i wy również. Cieszę się, że jesteście z nami, że spędzacie to popołudnie z Radiem Plus. Perfekt Niepokonani, ta piosenka pojawi się już za parę minut, a później jeszcze przed 15 Fool's Garden.
1: Reklama.
2: Szkolne zakupy w twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych. Już teraz wyjątkowe okazje w Biedronce. Na przykład farby plakatowe 12 kolorów. Już od 8,99 za opakowanie. Do tego kredki ołówkowe Jumbo 12 sztuk. Od 4,99 za opakowanie. A pojemny i wygodny plecak młodzieżowy. Różne modele od 39,99 za sztukę. Pełna oferta na biedronka.pl. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
3: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
4: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
3: A co?
5: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
4: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
5: Bo zależy mi na sobie.
3: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
6: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
7: Castorama. Teoria
8: i praktyka.
7: W teorii przydałoby się odmalować salon.
8: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
7: To świetnie się składa, bo już od środy w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
8: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 15 do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
10: Największe centrum PHP w regionie zaprasza do nowoczesnego punktu sprzedaży w Głogowie przy ulicy Północnej 12. Dobierzemy dla Państwa rękawice, obuwie, odzież i inne artykuły ochrony indywidualnej. Zadbamy o higienę, bezpieczeństwo i niezawodną ochronę Twojego pracownika. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16. Alfa i Omega, Centrum Higieny i PHP. Głogów, ulica Północna 12. Telefon 76 833 56 62. www.aio.com. PL.
11: Już dziś w Lidlu. Kabanos klasyczny, drobiowo-wieprzowy XXL Peacock. Tylko 9,99 za opakowanie 500 gramów. A Pepsi tylko 7,69 za 2,5-litrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji.
12: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
13: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Budka suflera.

Fool's Garden i Lemon Tree na finał tej godziny na antenie Radia Plus. 3 minuty zostały do 15. Już za chwilę nasz serwis informacyjny. Sprawdzimy, co ważnego dzieje się w Polsce, na świecie. Jak już będziecie dobrze poinformowani, to wrócimy do przebojów. Na początku będzie instrumentalnie, ale za to jakie instrumenty, jacy muzycy. Na gitarze zagra Dave Stewart z duetu Eurythmics oczywiście, a na saksofonie Candid Alfer, to będzie utwór Lili Was Here tuż po serwisie.

0: Zbigniew Ziobro nie będzie ścigany w Unii, jest decyzja sądu. Alerty w 8 województwach. IMGW ostrzega przed gwałtownymi burzami. Jutro oficjalna prezentacja Roberta Lewandowskiego w Chicago Fire. Odwiedził dziś ambasadę USA w Warszawie. Jest 15, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Nie ma europejskiego nakazu aresztowania Zbigniewa Ziobry. Sąd Okręgowy w Warszawie nie uwzględnił wniosku prokuratury o jego wydanie. Orzeczenie to jest niezaskarżalne. Przypomnijmy, były minister sprawiedliwości jest podejrzany w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Według ostatnich informacji były minister przebywa w USA. IMGW ostrzega przed burzami. Alertami objętych jest 8 województw na wschodzie Polski, od Podlasia przez Mazowsze, Lubelszczyznę, Świętokrzyskie po Podkarpacie. Burzom miejscami będzie towarzyszył intensywny deszcz, grad i porywy wiatru do 70 km na godzinę. Grozi im teraz wysoka kara finansowa. Są zarzuty UOKiK-u dla dwóch youtuberów, Wojana i Paliona, którzy prowadzą kanały gamingowe skierowane do dzieci. Jak mówi prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Chrustny, stosowali oni ukryte i agresywne praktyki reklamowe.
1: Robią to, wywołując na dzieciach presję hasłami typu już wszyscy kupili, czy też zamawiajcie póki jest. Agresywna reklama staje się częścią rozrywki, a niekiedy wręcz i głównym elementem.
0: Jeśli zarzuty się potwierdzą, przedsiębiorcom grozi kara w wysokości do 10% obrotu. Dodatkowo osoba zarządzająca Wojan Group może zostać ukarana grzywną do 2 milionów złotych. W lasach zrobiło się tłoczno. Wiele osób wyruszyło po jagody i pierwsze w tym roku grzyby. Leśnicy zachęcają do korzystania z darów natury, ale przypominają o pewnych zasadach, których powinniśmy przestrzegać.
2: Wszystkie osoby, które korzystają z lasów, prosimy o to, aby nie pozostawiały po sobie zbyt wielu pamiątek. To znaczy, żeby nie zaśmiecały naszych lasów, żeby zachowywały się tak, jakby jednak były w tych lasach gośćmi.
0: Mówi Michał Dziedzic z Nadleśnictwa Siedlce. W lasach państwowych możemy legalnie zbierać jagody i grzyby na własne potrzeby. Jeśli planujemy sprzedaż runa leśnego, powinniśmy mieć umowę z nadleśnictwem.
3: Wiadomości Radia Plus.
0: Chicago Fire czeka na Roberta Lewandowskiego. Jutro oficjalne powitania w nowym klubie. Przed wylotem do Stanów Zjednoczonych Lewy odwiedził ambasadę USA w Warszawie. Placówka opublikowała nagranie, na którym kapitan naszej reprezentacji odpowiada na różne pytania.
4: Kibice z Chicago powinni o mnie wiedzieć, że lubię świętować tytuły.
5: Na co najbardziej czekasz w swoim pierwszym sezonie w MLS?
4: Na zwycięstwa i bramki.
5: Jedno słowo, które opisuje ten nowy rozdział.
4: Doświadczenie.
5: Jaką wiadomość chciałbyś przekazać kibicom z Chicago Fire?
4: Że będą szczęśliwi z drużyny i zadowoleni z wyników.
0: Polak podpisał 2-letni kontrakt z Chicago Fire. Jutro jego oficjalna prezentacja i konferencja prasowa.
6: Karolina Stępień, czas na wiadomości z Głogowa i okolic, zapraszam. Trzy firmy chcą przeprowadzić remont środkowej części fosy miejskiej w Głogowie. Najtańsza oferta opiewa na blisko 987 tysięcy złotych, a najwyższa przekracza 1,5 miliona. To więcej niż 920 tysięcy złotych, które miasto zabezpieczyło na realizację inwestycji. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, odnowione zostaną zabytkowe mury, schody prowadzące do ulicy Bolesława Krzywoustego oraz chodnik. Pojawi się również nowy element rekreacyjny, mówi prezydent Głogowa Rafael Rokaszewicz.
7: Będziemy chcieli, żeby wróciło tam coś, czego zalążek mieliśmy kilka lat temu, czyli ścianka wspinaczkowa dla dzieci i młodzieży.
6: Miasto analizuje teraz złożone oferty. Po wyborze wykonawcy będzie mogło podpisać umowę i rozpocząć pracę. 19 projektów złożyli mieszkańcy do kolejnej edycji polkowickiego budżetu obywatelskiego. Wszystkie wnioski przejdą teraz ocenę formalną, która potrwa do 24 sierpnia. O tym, które pomysły zostaną zrealizowane w 2027 roku, zdecydują mieszkańcy podczas wrześniowego głosowania. Na ten cel gmina przeznaczyła okrągły 1 000 000 złotych. Późne popołudnie oraz wieczór w Głogowie i regionie upłyną pod znakiem bardzo stabilnej i słonecznej aury. Na niebie utrzyma się małe zachmurzenie, zza którego słońce będzie doskonale widoczne. Termometry wskażą dziś maksymalnie 28-29 stopni. Słaby wiatr z północnego wschodu nie obniży temperatury odczuwalnej, a nadchodząca noc będzie bezchmurna i spokojna.
3: Radio Plus. Lato. Z nutą nostalgii.
8: Jest 5 minut po 15. Doma Summer, Hot Stuff. Za parę minut później Lady Punk i Zamki na Piasku. Będzie także Umberto Tozzi. Zaczynamy od utworu Lily Was Here. Dave Stewart, Candy Dulfer już za chwilę zaczynają.

0: 21 minut po trzeciej, to jest Radio Plus i przeboj z nutą nostalgii o miłości. Un per dodozi ti amo, jeden z największych włoskich przebojów. No ale proszę się nie sugerować tylko i wyłącznie tytułem oraz refrenem ti amo. To nie jest piosenka o łatwej miłości. Raczej nie powinna być wybierana na przykład na pierwszy taniec młodej pary, bo to jest historia bohatera, który wraca do żony po romansie i prosi ją o przebaczenie. Więc tak to jest z tym utworem na antenie Radia Plus, piosenek o miłości, a tych takich wprost i tych mniej wesołych nie brakuje. Pewnie coś jeszcze w tej godzinie zaproponuję. Natomiast za moment będzie bardzo wakacyjnie. Laidback i Sunshine Reggae to kolejna propozycja na to poniedziałkowe popołudnie.
1: Reklama. Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
2: W Media Expert wyprzedzaj.

0: Wszystkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50 na 50 RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
3: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi, drewniane podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
8: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład schab wieprzowy, cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej, tylko 9,99.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Po reklamie.
11: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Maryla Rodo.

czwartej to Anna Jantar i żeby szczęśliwym być. No raczej na szczęście nie mogą liczyć ci, którzy w ostatnich dniach wybrali się nad morze, bo pogoda była kiepska. Niby teraz ma być cieplej, ale to już od dzisiaj miało być, a jakoś na razie tego nie widzę. Natomiast nad morzem, jak nie ma pogody, jak są sztormy, to też jest co robić. Ostatnio przeczytałem, że po tych ostatnich dniach, kiedy rzeczywiście te fale były spore, no to dużo bursztynów pojawiło się na plażach. Nawet niektórzy zbierali je całymi kilogramami. Były nie tylko takie malutkie, ale też trafiały się duże, efektowne okazy. To wszystko zostało opublikowane przez profil Hello Mierzeja. Tam jest taki filmik, gdzie widać te bursztyny. No i okazuje się, że naprawdę jest tego sporo. Nie żeby od razu zbierać i zarabiać na tym, ale przywieźć sobie taką pamiątkę z pobytu nad morzem, to jest coś, bo oczywiście takiego bursztyna można znaleźć gdzieś na stoisku i zapłacić za niego pewnie niemałe pieniądze, no ale co innego później w domu sobie siedzieć albo znajomym pokazywać i to tak, to ja znalazłem osobiście ten piękny okaz. Więc na niepogodę też mogą być pomysły. Jermaine Jackson i Piazzadora teraz na antenie Radia Plus, później będzie Chris Rea i Ace of Base za 25 minut, czwarta.

Za kwadrans godzina 16. Jutro o tej porze Robert Lewandowski już będzie w Chicago. O 17.30 naszego czasu ma być oficjalne przywitanie. Ma być też jakiś fragment pokazowego treningu. Robert Lewandowski na 2 lata podpisał kontrakt na grze w Chicago Fires. Trochę szkoda, że Robert nie pojawia się tam jako gwiazda mundialu, no ale Polacy nie awansowali. Gwiazdami są zawodnicy Francji, Hiszpanii, Anglii i Argentyny. To jest 4 najlepszych drużyn na świecie. Francja zagra z Hiszpanią już jutro w półfinale o godzinie 21.00. Będzie można to zobaczyć, a drugi półfinał Anglia-Argentyna w środę 15 lipca, także o 21.00. Jeżeli chodzi o ten pierwszy półfinał, no to statystyki mówią, że Hiszpanie mogą być lepsi. Do tej pory 18 razy wygrywali, a Francja 13 razy. A jeżeli chodzi o Anglię-Argentynę, trochę byłem zdziwiony, bo nie wiedziałem, że Anglicy aż 6 razy wygrali z Argentyną, a Argentyńczycy tylko 3 razy. No dobra, ale to statystyki statystykami, to jest historia, a historia, jak wiadomo, pisze się na boisku, więc zobaczymy, jak to będzie w tych półfinałach. Za moment na antenie Radia Plus ABBA i SOS, a później jeszcze przed 16 elektryczne gitary.

0: Reklama.
1: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
3: Misiu, chodź, zatańczymy na najpiękniejszej plaży świata. Madagaskar, wyspa nie z tej ziemi. Malezja, gdzie dżungla spotyka miasto.
4: Kolumbia, rytm, kolory. Kolumbiki tańczą w takt salsy.
3: Myślę o plażach przy zachodzie słońca, a ty?
4: Ja myślę tylko, żeby znaleźć się tam razem z tobą.
5: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce. Planet Tours w Galerii Glogowia.
6: Ale duża.
7: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
6: To co?
7: To do Media Expert.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
0: Po reklamie.
8: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc.

Za 3 minuty godzina 16, Kuba Sienkiewicz, elektryczne gitary, jestem z miasta na finał tej godziny. Za moment serwis informacyjny, a później nasze kolejne propozycje. Będzie można posłuchać, co ważnego dzieje się u nas w mieście, a muzycznie m.in. Black i Wonderful Life.

0: Radio Plus.
1: Nie będzie europejskiego nakazu aresztowania Zbigniewa Ziobry. Manewry wojskowe w północno-wschodniej Polsce, jest apel służb. Powiemy też o płumie schwytanej w lesie w Polanowie. Trafi teraz do zoo. Jest 16:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Nie będzie europejskiego nakazu aresztowania Zbigniewa Ziobry. Sąd nie uwzględnił wniosku prokuratury w sprawie byłego ministra sprawiedliwości i odmówił wydania ENA.
2: Sąd stwierdził, że brak jest przesłanek do przyjęcia, że pan Zbigniew Ziobro przebywa na terenie Unii Europejskiej albo na terenie Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.
1: Mówi rzecznik do spraw karnych Sądu Okręgowego w Warszawie, sędzia Anna Ptaszek. Orzeczenie jest niezaskarżalne, ale prokuratura będzie mogła złożyć kolejny wniosek.
2: Tak było w przypadku na przykład pana Romanowskiego. Kiedy sąd uchylił decyzję o zastosowaniu europejskiego nakazu aresztowania wobec niego w grudniu ubiegłego roku, wpłynął kolejny wniosek i ten kolejny wniosek został uwzględniony już przez inny skład.
1: Zbigniew Ziobro jest podejrzany w śledztwie dotyczącym wielomilionowych nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Do USA przeniósł się po zmianie władzy na Węgrzech, gdzie wcześniej otrzymał polityczny azyl. Manewry wojskowe w północno-wschodniej Polsce mają sprawdzić zdolności bojowe pododdziałów polskich sił zbrojnych. Po drogach lokalnych, ale też i na głównych trasach przemieszczają się kolumny wojskowe. Dowództwo apeluje do mieszkańców i turystów o dużą ostrożność, ale też o niewrzucanie do sieci filmów z pojazdami wojskowymi.
3: Prosimy, aby nie publikować zdjęć ani nagrań, które przedstawiają przemieszczanie się pojazdów wojskowych, trasy, lokalizacje czy czas przejazdu. Takie informacje mogą zostać wykorzystane przez osoby, które działają na szkodę państwa, mogą zostać wykorzystane w jakichś działaniach dezinformacyjnych.
1: Mówi major Ewa Złotnicka z Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Manewry wojskowe potrwają do jutra. Odłowiona młoda puma z gminy Polanów w zachodniopomorskim jest w dobrej kondycji i wyruszyła w drogę do poznańskiego zoo. Zwierzę było poszukiwane od środy. Wczoraj udało się je bezpiecznie odłowić.
4: Zwierzę jest bezpiecznie transportowane do Poznania przez specjalistyczną firmę. Przekazanie dzikiego zwierzęcia do zoo wynika z określonych przepisów prawa. Mieliśmy wskazanie, że mamy odstawić zwierzę do Poznania.
1: Mówi burmistrz Polanowa Grzegorz Lipski. Na miejscu puma przejdzie kolejne specjalistyczne badania i kwarantannę. Nadal nie wiadomo, jak zwierzę znalazło się w lasach na terenie gminy Polanów.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Legendarny szlak w Tatrach Orla Perć ma już 120 lat. Ta najtrudniejsza droga turystyczna w polskich górach powstała na długo przed zbudowaniem kolejki linowej na Kasprowy Wierch. Prace nad wytyczeniem drogi trwały od 1903 do 1906 roku, mówi Franciszek Łukaszczyk, emerytowany ratownik Topr.
5: Wielkie przedsięwzięcie zrobić Orlą Perć na tamte czasy, bo widzimy dzisiaj, przyleci dron i wszystko przyniesie, helikopter wróci. Wtedy wszystko trzeba było przynieść. Wykuć w skalę, w granicie, najzlem dziury.
6: Piotr Jasiński, ratownik Topru. Problemy się zaczęły, że tak powiem, strajki budowniczych na rejonie Buczynowych, tam się zaczynały prawdziwe trudności.
7: Jest to szlak ubezpieczony wieloma łańcuchami, drabinki, mamy klamry. Powinniśmy podążać od zawratu po Krzyżne. Jest to szlak bardzo długi, przez to wymagający nie tylko pod kątem technicznym, ale również fizycznym.
1: Dodaje Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Szlak ma ponad 4 kilometry, jednak jego stopień trudności sprawia, że nie jest dla każdego. Z danych Topru wynika, że zginęło tam już ponad 100 osób.
8: Lato nam się znowu, drodzy Państwo, za oknami budzi. Dzisiaj przewaga słońca na niebie, choć chmury się pojawiają, to synoptycy twierdzą, że padać dziś nie powinno. Termometry wskazują do 28 stopni Celsjusza. Z dnia na dzień w tym tygodniu ma być coraz cieplej. Wiatr jest dzisiaj raczej słaby, może momentami jego prędkość może być określana jako umiarkowana, ale nie powinien nam obniżać temperatury odczuwalnej. 16 minęła, 13 dzień lipca już w kalendarzu, można powiedzieć prawie połowa miesiąca. Minęła 16. Mateusz Król, serdecznie zapraszam na pierwsze w tym tygodniu wydanie wakacyjnego magazynu reporterów. Ciekawe tematy będą na Państwa czekały. Mam nadzieję, że będziecie z nami.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Głogów.
1: Fale upałów, gwałtowne ulewy czy zagrożenie suszą to wyzwania, przed którymi staje Głogów. 13 lipca rozpoczęły się oficjalne konsultacje społeczne dotyczące miejskiego planu adaptacji do zmian klimatu. To moment, w którym każdy mieszkaniec może mieć realny wpływ na przyszłość miasta.
2: Od dziś mieszkańcy mogą zgłaszać swoje uwagi i współdecydować o potrzebach osiedli. To ważne, ponieważ miejski plan adaptacji do zmian klimatu to strategiczny dokument, którego celem jest przygotowanie infrastruktury miejskiej na anomalie pogodowe w najbliższych latach.
3: Dziś, czyli 13 lipca, rozpoczynają się konsultacje społeczne Miejskiego Planu Adaptacji dla miasta Głogowa. Jest to dokument, który ma przygotować Głogów na skutki zmieniającego się klimatu. Jego celem jest zwiększenie odporności miasta, poprawa bezpieczeństwa mieszkańców oraz ochrona infrastruktury i środowiska przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiej jakości życia.
2: Tłumaczy Marta Dytwińska-Gawrońska, rzecznik prasowy prezydenta Głogowa. Opracowanie ma wskazać konkretne rozwiązania przeciwdziałające skutkom gwałtownych zjawisk atmosferycznych.
3: Dokument ma wskazywać, jak przygotowany jest Głogów na upały, ulewy, brak wody w najbliższych latach, gdzie można zaplanować zasadzenia dodatkowe i zwiększenie terenów zielonych.
2: Projekt dokumentu oraz dedykowany formularz zgłoszeniowy zostały udostępnione w sieci na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Głogowie.
3: A swoje uwagi mieszkańcy mogą zgłaszać do 3 sierpnia bieżącego roku. Serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach.
2: Uwagi, wnioski i propozycje zmian można przesyłać drogą elektroniczną na wskazany przez magistrat adres e-mail lub złożyć je osobiście w formie pisemnej. Odnośnik do formularza zgłoszeniowego, a także do projektu dokumentu znajdą Państwo na naszej stronie internetowej www.radioplus.pl w zakładce Głogów. Proces konsultacji społecznych potrwa do 3 sierpnia. Karolina Stępień, Radio Plus Głogów.
0: Wakacje z Radiem Plus Głogów.

0: reklama.
1: Ale duża.
2: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
1: To co?
2: To do Media Expert.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko ₩49 za 1 kg, aż 62% taniej. A woda niegazowana Żywiec Zdrój 1,5 litra, jedynie ₩99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, ₩89. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 170 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Głogów.
1: Wynajem samochodu na wakacjach daje dłuższą swobodę, ale może też skończyć się kosztownym sporem z wypożyczalnią. Ukryte opłaty, niejasne ubezpieczenia czy obciążenia za rzekome uszkodzenia to tylko część problemów, z którymi mierzą się turyści w Europie.
2: Samochód z wypożyczalni dla wielu osób jest nieodłącznym elementem zagranicznych wakacji. Pozwala dotrzeć tam, gdzie nie dojeżdża komunikacja publiczna i daje większą niezależność. Jednak właśnie wynajem aut od lat należy do usług, które najczęściej prowadzą do sporów między konsumentami a przedsiębiorcami. Najwięcej problemów dotyczy dodatkowych opłat, uszkodzeń pojazdu czy niejasnych zasad ubezpieczenia. Wiele osób jest przekonanych, że wykupienie tzw. pełnego ubezpieczenia całkowicie zwalnia z odpowiedzialności finansowej. Nie zawsze jest to jednak prawda, wyjaśnia adwokat Aleksandra Narecka.
3: To jedno z najczęściej spotykanych nieporozumień. Same takie hasła brzmią uspokajająco, ale w praktyce często nie oznacza całkowitego zwolnienia z odpowiedzialności. Standardowym rozwiązaniem jest ubezpieczenie z tak zwanym wkładem własnym. Oznacza to, że jeśli dojdzie do szkody, kierowca pokrywa koszty do określonej kwoty. Dopiero dodatkowo płatna opcja, często opisywana jako zerowy wkład własny, rzeczywiście znacząco ogranicza odpowiedzialność finansową. Warto jednak pamiętać, że nawet wtedy mogą obowiązywać wyłączenia. Bardzo często ochrona nie obejmuje na przykład opon, szyb, podwozia czy zgubionych kluczyków. Dlatego nie warto kierować się wyłącznie reklamowym hasłem. Przed podpisywaniem umowy dobrze poświęcić kilka minut na przeczytanie warunków ubezpieczenia. To właśnie tam znajdziemy informacje o tym, za co faktycznie odpowiada wypożyczalnia, a za co nadal możemy odpowiadać my, mimo wykupionego ubezpieczenia.
2: Eksperci przypominają również, że równie ważny jak sama umowa jest dokładny stan samochodu w chwili odbioru i zwrotu. Kilka minut poświęconych na dokumentację może uchronić przed rachunkiem opiewającym nawet na kilkaset euro, wyjaśnia Patryk Handziewicz, mechanik.
4: Przed odjazdem oraz przy zwrocie auta koniecznie sporządźcie własną dokumentację w formie zdjęć lub wideo. Dokładnie uwiecznijcie stan lakieru pod kątem rys i wgniotek, odprysków na przedniej szybie oraz stanu wyposażenia, takiego jak przewarek, koło zapasowe czy kabel do ładowania w przypadku aut elektrycznych, a także poziomu paliwa lub naładowania baterii. Taki materiał wideo to wasz twardy i niepodważalny dowód. Dzięki niemu wypożyczalnia nie ma żadnych podstaw prawnych, aby obciążyć was kosztami za usterki czy zarysowania, których nie zrobiliście. To jedyne zabezpieczenie przed dodatkowymi opłatami.
2: Zdjęcie i nagranie wideo całego pojazdu, sprawdzenie wyposażenia, a przy samochodach elektrycznych także poziomu naładowania baterii to czynność, które mogą okazać się kluczowe podczas ewentualnego sporu. Zdarza się jednak, że dodatkowe opłaty pojawiają się dopiero po powrocie z wakacji.
3: Przede wszystkim w takiej sytuacji nie warto działać pod wpływem emocji. Najpierw należy skontaktować się z wypożyczalnią i poprosić o szczegółowe wyjaśnienie. Możemy zażądać w takiej sytuacji dokumentacji, to jest na przykład zdjęć uszkodzeń, kosztorysu lub faktury za naprawę, a także wskazania, na jakiej podstawie naliczono opłatę. Jeśli odpowiedź nie będzie satysfakcjonująca dla nas, kolejnym

0: karty płatniczej można również skorzystać z procedury chargeback. W praktyce oznacza to, że zgłaszamy sprawę do banku, który wydał kartę. Bank analizuje wtedy dokumenty i może rozpocząć procedurę odzyskania niesłusznie pobranych środków.
1: Jeżeli przedsiębiorca działa w innym kraju Unii Europejskiej, Norwegii lub Islandii, konsumenci mogą skorzystać z bezpłatnej pomocy Europejskiego Centrum Konsumenckiego. Eksperci pomagają ocenić sprawę, przygotować reklamację i prowadzą mediacje z zagraniczną firmą. Najważniejsza zasada? Dokładnie przeczytać warunki wynajmu jeszcze przed wyjazdem, udokumentować stan auta przy odbiorze i zwrocie oraz zachować wszystkie dokumenty. To właśnie one najczęściej decydują o tym, czy uda się skutecznie zakwestionować nieuzasadnione opłaty. Dorota Gut, Radio Plus.
2: Wakacje z Radiem Plus Głogów.

0: wakacje z Radiem Plus Głogów.
1: Reklama.
2: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
3: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
2: Pieskie życie ma smak!
3: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
5: Misiu, jestem na shoppingu. Co masz ochotę zjeść?
6: A co mamy do wyboru?
5: Sushi i ramen, aromatyczne curry, mochi, arepas, tropikalne soki i te deserki z marakui przy zachodzie słońca. To co wybierasz?
6: A gdzie ty jesteś, skarbie?
5: Jestem w Planet Tours w galerii Glogowia. Mają egzotykę w takich cenach, że aż szkoda gotować w domu.
7: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Jakobs Kronung, kawa rozpuszczalna 200 gramów. Teraz jedynie 28,99 przy zakupie 2. Cena z 30 dni przed obniżką 41,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
10: Wyzywał dzieci w autobusie, dlatego, że są z Ukrainy. Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej w Polsce. Maluchy poruszają serca.
9: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info. TVP. Otwórz się na więcej.
11: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
12: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz na złotówkę.
11: A, no i merci bardzo.
13: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
14: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 170 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
15: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
16: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Po reklamie.

il fait encore plus chaud.

0: Radio Plus Głogów. Radio Plus.
1: Śmiertelny wypadek z udziałem motocyklisty. Uwaga kierowcy na Mazowszu. Benzyna za ponad 7 zł to przez coraz bardziej napiętą sytuację na Bliskim Wschodzie. Nie wszyscy mieszkańcy wrócą do siebie. W Bydgoszczy osunęła się ściana kamienicy. Jest 17. Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Motocyklista zderzył się z ciężarówką. Tragiczny wypadek w Borsukach w powiecie łosickim na Mazowszu. W popołudniowym komunikacyjnym szczycie motocykl zderzył się z ciężarówką. Kierujący jednośladem mężczyzna zginął na miejscu. Droga wojewódzka nr 816, popularna nadburzanka, jest całkowicie zablokowana. Na miejscu pracuje policja pod nadzorem prokuratora. Utrudnienia mogą potrwać nawet do 19. Benzyna za ponad 7 zł za litr. Tak już w tym tygodniu może być na większości stacji paliw w Polsce. Sytuacja na światowych rynkach się pogarsza, co odczują portfele kierowców. Powodem coraz bardziej napięta sytuacja na Bliskim Wschodzie. O czym więcej nasz reporter Michał Rawa.
2: Po kolejnych wzajemnych ostrzałach wojsk USA i Iranu baryłka popularnej ropy Brent kosztuje już prawie $80, a jeszcze na początku lipca było to niewiele ponad $70. Stąd coraz drożej jest też na stacjach paliw.
3: I te ceny niestety w tym tygodniu mogą wrócić już na większości stacji do poziomu powyżej 7 zł za litr. My prognozujemy, że może być to nawet blisko 7 zł 20 groszy.
2: Mówi nam Urszula Cieślak z biura Reflex. Sytuację analizuje też rząd, bo jeśli ceny paliw będą zbyt wysokie, to możliwe jest ponowne uruchomienie programu CPN.
1: Ten, przypomnijmy, został wygaszony z końcem czerwca, co od razu odbiło się na cenach paliw. Na razie nie wszyscy lokatorzy wrócą do swoich mieszkań. Chodzi o kamienicę przy ulicy Sienkiewicza w Bydgoszczy, gdzie kilka dni temu osunął się fragment ściany budynku. Mieszkańców ewakuowano, a teraz trwają roboty zabezpieczające.
4: W dniu jutrzejszym przewidziana jest kolejna kontrola nadzoru budowlanego i będzie podejmowana decyzja odnośnie przywrócenia do użytkowania części kamienicy. Zakładamy, jeżeli stabilizacja się uda, będą mogli wrócić mieszkańcy części po drugiej stronie, plus oficyna.
5: A lokatorzy nad miejscem osunięcia?
4: Nie.
1: Podkreśla Magdalena Mikołajska, powiatowy inspektor nadzoru budowlanego. Bramy uszkodzonej kamienicy zabezpieczono płytami i drewnianymi podporami. Ustawiono też ogrodzenie, by nikt nie zbliżał się do kamienicy.
6: Coś tam pukali, zabezpieczali, nie?
7: Pan zobaczył, że to wszystko może runąć.
8: Puszczali pojedynczo. Widziałam, że wynosili jakieś rzeczy, nie?
5: A zabezpieczenia? Jak pan ocenia?
9: Nie wiem, czy to wytrzyma. No żal ludzi, no wie pan. Być w ciągu 5 minut wyprowadzony z mieszkania, nie wiadomo co zabrać, gdzie się podziać, gdzie co i jak. No to jest tragedia troszeczkę.
1: Z budynku ewakuowano 9 osób. Wszyscy znaleźli schronienie u bliskich i znajomych.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Konkurs fotograficzny, plastyczny, wiedzy biblijnej i kilkanaście dyscyplin sportowych. W Warszawie trwa 37. Międzynarodowa Parafiada Dzieci i Młodzieży. Wśród bohaterów konkursów patroni roku, mówi prezes Stowarzyszenia Parafiada, ojciec Rafał Roszer.
10: One często są takie właśnie tam z trzeciego, czwartego rzędu, niekoniecznie je znamy i dlatego też wybieramy ich twórczość, wybieramy ich postaci, żeby przypomnieć, tak jak na przykład poeza księdza Jana Twardowskiego w tym roku, konkurs recytatorski. Tam jest Matka Czacka, jest Staszic, jest Konarski, nasz współbrat, jest Chopin. Będzie się działo.
1: W tegorocznej parafiadzie bierze udział 800 osób z całej Polski i 21 grup polonijnych, m.in. z Niemiec, Łotwy i Litwy.
11: Lato nam się znowu, drodzy Państwo, za oknami budzi. Dzisiaj przewaga słońca na niebie, choć chmury się pojawiają, to synoptycy twierdzą, że padać dziś nie powinno. Termometry wskazują do 28 stopni Celsjusza. Z dnia na dzień w tym tygodniu ma być coraz cieplej. Wiatr jest dzisiaj raczej słaby, może momentami jego prędkość może być określana jako umiarkowana, ale nie powinien nam obniżać temperatury odczuwalnej.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Głogów.
1: Ubrane w pralce, naderwane, sklejone taśmą, zniszczone lub zużyte polskie pieniądze. Banknoty i monety, czy zachowują swoją wartość, czy i gdzie można je bezpłatnie wymienić na nowe. Tematem zajęła się Magda Gliszczyńska.
2: Zapewne każdy z nas spotkał się z taką sytuacją i pytaniem, co zrobić z uszkodzonym banknotem.
3: Tak, zdarzyło się.
2: Jak bardzo był uszkodzony, zniszczony ten banknot? Co się z nim zadziało?
3: No, był rozerwany na przykład, albo poklejony i to jeszcze tak dosyć niefortunnie, także trzeba było go zwrócić po prostu do banku.
2: A wiedział pan właśnie, co zrobić z takim banknotem?
3: Tak, oczywiście wiedziałem, że trzeba się udać do banku i wymienić go po prostu.
2: I bez problemu tak?
3: Bez problemu został wymieniony na dobry banknot, nieuszkodzony.
2: W sklepie często zdarza się taka sytuacja?
3: No może niezbyt często, ale zdarzają się takie sytuacje. Także korzystam z wymiany.
4: No trafiają się, ale to nie ma żadnego problemu. Niektórzy robią problem, przeważnie w sklepach. W banku to żadnego problemu nie ma.
2: Można na spokojnie wymienić.
4: Oczywiście, że tak.
2: Zdarza się, że takie banknoty zniszczone, które są naderwane albo sklejone, znajdują się w kasie?
5: Tak, znajdują się i wtedy nie ma problemu, my oddajemy do banku.
2: Niektórzy pytają albo proszą o to, żeby wymienić?
5: Tak, jak najbardziej.
2: Czyli jednak każdy woli mieć taki nieuszkodzony banknot?
5: No na pewno woli mieć nieuszkodzony banknot, no ale nie mamy z tym problemu.
2: A zatem udałam się do banku, żeby zapytać, czy często zdarzają się takie wymiany i czy rzeczywiście załatwimy to od ręki, bez problemu. Ja sama również miałam taką sytuację, że banknot się naderwał, sklejałam taśmą, zastanawiałam się, co zrobić z takim banknotem. Często w sklepie nam ktoś również może wydać taki zniszczony banknot, nie zauważymy. Co zrobić? Czy takie banknoty można wymieniać? To pytanie do pani Renaty Wilanowicz, pracownika banku, z którą spotykam się dzisiaj i właśnie na ten temat będę rozmawiać. Dzień dobry.
6: Dzień dobry państwu.
2: Pani Renato, czy często zdarzają się takie sytuacje, że klienci przychodzą z uszkodzonymi, zniszczonymi banknotami?
6: Czy zdarzają się takie sytuacje? Czy często? Raczej nie. Zazwyczaj klienci przychodzą z przerwanymi lub lekko naderwanymi banknotami.
2: Co zrobić, jeśli taki banknot znajdziemy w naszym portfelu?
6: Tak, oczywiście. Możecie państwo w każdym banku wymienić taki banknot.
2: Czy zwracana jest w 100% kwota i wartość tego pieniądza, tego banknotu?
6: Jeżeli on jest w 100% cały, to tak. A jeżeli od 45 do 75%, połowa wartości.
2: Czyli jakie musi być to zniszczenie? Jak duże, że wtedy właśnie ta kwota nie jest zwracana w 100%?
6: Czy nie ma po prostu części banknotu? Jeżeli jest poniżej 45, no to już tutaj nie będzie zwracane, tak? Jeżeli od 45% wielkości do 75%, połowa wartości, załóżmy, jeżeli 100 zł to było, to 50 zł zostanie państwu zwrócone.
2: Częściej ta sytuacja pewnie dotyczy banknotów. A co z monetami? Czy również można wymienić takie monety?
6: Tak, oczywiście można wymienić też takie banknoty, ale tutaj już są inne procedury.
2: Czyli?
6: Jeżeli chodzi o monety, jeżeli zachowało się przynajmniej rdzeń lub pierścień, to też są do wymiany.
2: Czy często zdarza się właśnie w wakacje również, że przychodzą klienci i mają na przykład monety i chcą wymienić je na banknoty? Czy państwo takich wymian dokonujecie? Właśnie w tym okresie wakacyjnym często, bo niektórzy zbierają na wakacje przez cały rok w skarbonce, no i potem chcą wymienić takie pieniądze. Czy zdarzają się często te sytuacje?
6: Czy klienci tak jak najbardziej zbierają do skarbonek i wymieniają takie pieniążki, przychodzą tutaj do banku i wymieniają jak najbardziej.
2: Czy trzeba mieć przeliczoną kwotę?
6: Czy trzeba wiedzieć, ile się ma środków? Najlepiej, żeby były posegregowane pieniążki i wtedy my przeliczamy i wymieniamy na większe nominały.
2: Jeśli więc trafi nam się uszkodzony banknot, bez problemu, wymieniamy go w banku. A jeśli udajemy się za granicę i chcemy wymienić walutę na obowiązującą w danym kraju, najlepiej zaplanować to z wyprzedzeniem i przed wyjazdem, jeszcze w Polsce. Można zrobić to korzystnie w kantorach internetowych, aplikacjach wielowalutowych lub gotówkowo w lokalnych kantorach.
0: Wakacje z Radiem Plus Głogów.

0: Wakacje z Radiem Plus Głogów.
1: Reklama.
2: Barbara, łatwa kasa?
3: Marian, zawsze.
2: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
3: Sprytnie.
2: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
4: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.

0: Aż w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Bosch. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. A do tego zwrot 320 zł. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Po reklamie.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Głogów.
1: Każdego roku przyciąga setki młodych z kraju i zagranicy. W Warszawie odbywa się doroczna 37. Międzynarodowa Parafiada Dzieci i Młodzieży. Co w tym roku ją wyróżnia i dlaczego to wydarzenie unikatowe? O tym na naszej antenie.
2: 37. Międzynarodową Parafiadę Dzieci i Młodzieży uważam za otwartą.
3: Wydarzenie łączy sport, kulturę i informację duchową, mówi ojciec Rafał Roszer, prezes Stowarzyszenia Parafiada.
4: Parafiada to jest styl życia. To jest unikatowe wydarzenie na skalę przynajmniej europejską. Te trzy filary, stadion, teatr, świątynia. Zwykle imprezy są sportowe, albo artystyczne, albo religijne. My to łączymy, nawiązując do starogreckiej triady i to się udaje. Wyróżnia nas to, że po prostu, mimo to, że czasami dzieli nas język, dzielą nas kilometry, ale łączy nas Pan Bóg.
3: W tym roku w kilkunastu dyscyplinach sportowych i kulturalnych bierze udział 800 osób, w tym 21 grup polonijnych. W potyczkach uczestniczy m.in. reprezentacja Niemiec i Litwy.
5: Zawsze to jest takie piękne odczucie tutaj być po prostu. I tak ta droga też od razu do Warszawy też fajna po prostu jest. Tak.
6: Właśnie takie jest miejsce, gdzie można spotkać innych ludzi i rozmawiać ze sobą, nie? Jak jest w Niemczech, albo jak jest w Polsce i w różnych krajach.
7: Ważniejsze, żeby młodzież uczestniczyła, żeby poznała same siebie, żeby ona mogła być w oddzielności od domu, sprawdzić, jak ona może siebie prowadzić. Łączy i kościół, ta sama kultura.
3: Po raz pierwszy na parafiadę przyjechali też wolontariusze z hiszpańskiej prowincji PR-ów Emaus.
8: Pues Jacek nos contó la experiencia de la parafiada.
3: Jak mówią o parafiadzie, opowiedział im ojciec Jacek Wolan, był rzecznik wydarzenia. Przyjechali więc, by zobaczyć to na żywo. Chcą poznać zasady, dyscypliny, by wiedzieć, jak zaszczepić to w swoim środowisku i zorganizować podobne spotkanie. Marzy im się, by za rok wystawić w parafiadzie własną drużynę. Poza Krakowem, Elblągiem i Bydgoszczą najliczniejszą reprezentację tworzy w tym roku Poznań.
9: Grażyna Golczyńska. Poznań jest po raz 13 na parafiadzie. W tym roku prawdopodobnie jesteśmy najliczniejszą grupą, bo mamy 4 reprezentacje. Przyciąga tutaj atmosfera takiej życzliwości. Każdy czuje się akceptowany, doceniony też w wartościach chrześcijańskich. To też jest bardzo ważne.
10: Oczekiwania są bardzo wysokie na same medale oczywiście.
11: Jest naprawdę cudownie.
12: Też taką dużą możliwość spędzenia czasu z Bogiem na modlitwie, mszy i takich właśnie integracjach.
3: W części artystycznej będzie można wykazać się znajomością piosenek Mieczysława Foga. Komisja Kultury kładzie także nacisk na patronów roku, dodaje prezes Stowarzyszenia Parafiada ojciec Rafał Roszer.
4: Po coś wspominamy, chcemy pokazać te postaci. One często są takie właśnie tam z trzeciego, czwartego rzędu, niekoniecznie je znamy i dlatego też wybieramy ich twórczość, wybieramy ich postaci, żeby przypomnieć, tak jak na przykład poeza księdza Jana Twardowskiego w tym roku, konkurs recytatorski. Tam jest Matka Czacka, jest Staszic, jest Konarski, nasz współbrat, jest Chopin. Będzie się działo.
3: 37. Międzynarodowa Parafiada Dzieci i Młodzieży potrwa do piątku, 17 lipca. Areną zmagań będzie teren SGGW. Na zwycięzców czekają puchary, medale i dyplomy. Aneta Paszko, Radio Plus.
0: Wakacje z Radiem Plus Głogów.

0: Reklama.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszynę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Bo w Media Ekspert taniej masz.
5: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.

0: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglass kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglass.pl.
1: Autoglass naprawia, Autoglass wymienia.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
1: Bo w Media Expert dalej masz.
3: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
4: Wyzywał dzieci w autobusie, dlatego, że są z Ukrainy. Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej w Polsce. Maluchy poruszają serca.
3: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info. TVP. Otwórz się na więcej.
5: Po reklamie.

0: Radio Plus.
1: Wulgarnie wyzywał nastolatki z Ukrainy. Incydent z Bielska-Białej pod lupą prokuratury. Jaki wyrok usłyszy Daniel Z? Dobiega końca proces w sprawie wypadku w Ostrowie Wielkopolskim. Chicago czeka na Lewandowskiego. Jutro oficjalna prezentacja. Jest 18, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Najprawdopodobniej jutro usłyszy zarzuty. Mężczyzna, który wulgarnie wyzywał i groził ukraińskim dziewczynkom. Chodzi o zdarzenie, do którego doszło w autobusie miejskim w Bielsku-Białej. Dochodzenie w tej sprawie nadzoruje prokuratura w Żywcu.
2: Śledczy badają sprawę pod kątem znieważania dziewcząt z uwagi na ich przynależność narodową. Grozi za to do 3 lat więzienia. Trwa zbieranie dowodów m.in. nagrań z monitoringu i relacji świadków zdarzenia. Wiadomo, że agresorem jest 54-letni kierowca komunikacji miejskiej, który od dłuższego czasu przebywa na zwolnieniu lekarskim.
3: Sprawca zdarzenia został zatrzymany. Po przedstawieniu mu zarzutu w zależności od poczynionych ustaleń prokurator podejmie decyzję w przedmiocie ewentualnego zastosowania wobec niego środka zapobiegawczego.
2: Mówił Łukasz Witkowski z prokuratury rejonowej w Żywcu. Bielski Miejski Zakład Komunikacyjny, gdzie pracował zatrzymany 54-latek, w wydanym oświadczeniu poinformował już o zakończeniu z nim współpracy.
1: O czym informowała Natalia Czarnuch. 16,5 roku więzienia i dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów chce prokurator dla Daniela Z., oskarżonego o spowodowanie śmiertelnego wypadku w sylwestrową noc w Ostrowie Wielkopolskim. Zginęła w nim 37-letnia Anita. Rodzina kobiety chce maksymalnej kary 20 lat więzienia. Kierowca miał ponad 2 promile.
4: Wypadek w tym przypadku nie był przypadkiem. W tej konkretnej sytuacji nie był on przypadkiem. Był w Wysokim Sądzie zbrodnią popełnioną za kierownicą, spotęgowaną ucieczką z miejsca zdarzenia i brakiem jakiejkolwiek próby wezwania pomocy dla konającej kobiety.
1: Mówi oskarżyciel posiłkowy mecenas Michał Trzecki. 26-latek kolejny raz przyznał się do winy i przeprosił.
5: Chciałbym też od razu oczywiście z całego serca ponownie przeprosić rodzinę poszkodowaną za tą całą sytuację. Zdaję sobie sprawę z tego, że te słowa nie zwrócą życia poszkodowanej. Jedyne co proszę, to sprawiedliwie łagodny wymiar kary dla mojej osoby za mój czyn.
1: Mówił w sądzie Daniel Z. Decyzję sądu poznamy 21 lipca. Koniec z jednorazowym sprzętem. 31 lipca w całej Unii Europejskiej wejdą w życie przepisy, które mają ułatwić naprawę zepsutego sprzętu. Nowe regulacje mają przynieść korzyści zarówno konsumentom, jak i środowisku. O czym ze szczegółami Mateusz Gołębiewski.
6: Nowe przepisy obejmą m.in. telefony komórkowe, pralki, zmywarki, odkurzacze i lodówki. Producenci będą zobowiązani do zapewnienia części zamiennych, dokumentacji technicznej oraz możliwości serwisowania urządzeń także po zakończeniu okresu gwarancji.
7: Klient będzie mógł w sposób prosty i klarowny domagać się tego, żeby produkt nie był jednorazowy, żeby móc go naprawić.
6: Mówi Magdalena Zając z Polskiego Stowarzyszenia Zero Waste. W Polsce projekt przepisów przygotowanych przez UOKiK zakłada dodatkowo, że konsument, który zdecyduje się na naprawę zamiast wymiany produktu, zyska dodatkowy rok ochrony.
1: To był Mateusz Gołębiewski, dziękujemy.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Wietrzne Miasto oficjalnie przywita swoją nową gwiazdę. Jutro prezentacja Roberta Lewandowskiego w Chicago Fire. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Jaki jest plan tego wydarzenia?
8: To będzie pierwszy dzień Lewandowskiego w klubie od czasu podpisania kontraktu. O 17.30 polskiego czasu weźmie udział w treningu, część będzie otwarta dla mediów, a 3 godziny później razem z trenerem wystąpi na konferencji prasowej. Wielkiej ceremonii z udziałem kibiców nie będzie. Przed wylotem Lewy odwiedził ambasadę USA w Warszawie. Placówka opublikowała nagranie, na którym kapitan naszej reprezentacji odpowiada na różne pytania.
9: Kibice z Chicago powinni o mnie wiedzieć, że lubię świętować tytuły.
10: Na co najbardziej czekasz w swoim pierwszym sezonie w MLS?
9: Na zwycięstwa i bramki.
8: Wszyscy czekamy na Lewego, mówi nam pani Iza, Polka mieszkająca w Chicago.
11: Tak naprawdę to wśród Polonii nie mówi się teraz o niczym innym.
8: A debiut Polaka w barwach Chicago Fire będzie możliwy już w piątek.
1: O czym informował Michał Skolimowski.
12: Czas spojrzeć do wieści od synoptyków na jutro. Drodzy Państwo, jutro przewaga chmur na niebie, jednak zwłaszcza do południa. Możliwe będą przelotne opady deszczu, później trochę się przejaśni, ale możliwe będą nawet burze. Do 25-6 stopni Celsjusza wskażą nam termometry. Wiatr będzie umiarkowany i nie powinien nam obniżać temperatury odczuwalnej. Osiemnasta minęła pora na nasze wieczorne, wakacyjne spotkanie w Radiu Plus z Głogów. Mateusz Król, kłaniam się nisko i mam niezmierny zaszczyt zaprosić Państwa, zachęcić, abyśmy razem spędzili ten czas.

0: Wakacje w pełni, drodzy Państwo, nasze wieczorne spotkanie w tej godzinie poświęcimy, drodzy Państwo, lasom. Oczywiście w trakcie wakacji często mamy okazję wypoczywać na łonie natury. Często nie wiemy też, że można na przykład nocować w lesie, a okazuje się, że coraz więcej osób wybiera noc pod gwiazdami zamiast hotelu czy pola namiotowego. Lasy Państwowe zachęcają do takiej formy wypoczynku z wyznaczonych miejscach w ramach akcji Zanocuj w lesie, o czym mówi Urszula Kaczała z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze.
1: Ona zakłada możliwość legalnego zanocowania w lesie w grupie maksymalnie do 9 osób i do 2 nocy z rzędu, ale na specjalnie wyznaczonych do tego terenach. I każde z naszych nadleśnictw, a w regionie mamy ich 20, tutaj w ramach Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze, każde z nich udostępnia taki specjalnie przygotowany teren. On właściwie nie wyróżnia się niczym wyjątkowym, bo właśnie o to nam chodziło, żeby to były miejsca takie dzikie.
0: Większą grupę oraz nocleg powyżej 2 dni należy zgłosić leśnikom.

0: wakacje z Radiem Plus Głogów.
1: Reklama.
2: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
3: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
2: Pieskie życie ma smak!
3: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
4: W Carrefourze każdy dzień to ekstra oferta, więc ty plus dzisiejszy hit równa się sprytny wybór. Bo masło ekstra, simple, polskie lub łaciate, złoty 99 za sztukę przy zakupie 4 z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 4,99.
5: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
6: Została nam już tylko apteczka.
5: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
6: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
5: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
7: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
5: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
7: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
8: Adamet. Z pasji do rozwoju.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
10: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
11: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
12: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
14: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad 1 000 000 opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
15: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko złoty 49 za 1 kg, aż 62% taniej. A woda niegazowana Żywiec Zdrój 1,5 litra, jedynie złoty 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, złoty 89. Netto, patent na tanie zakupy.
16: Tego lata Włochy są bliżej. Delektuj się włoską kuchnią we Fresh Corner na stacjach MOL. Hot dog parmigiano, focaccia i aromatyczna kawa. Smakowite ceny tylko z aplikacją MOL Move. Do zobaczenia we Fresh Corner. Polecam. Dorota Gardias. Ciao!
17: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
18: Marian,
19: hmm?
18: Ty to lubisz taniej kupić, nie?
19: Oj, lubię, lubię, Barbara. Mm-hmm. A co?
18: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
19: O, i to lubię najbardziej.
20: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
21: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum 2 rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie, wie, wie.
22: Citroen zaprasza na Dni Profesjonalistów od 6 do 18 lipca. W tych dniach złóż zamówienie na auto dostawcze dostępne od ręki i skorzystaj ze specjalnej oferty. Citroen C3 Van, Berlingo Van, Jumpy i Jumper z rocznym pakietem ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszym przeglądem w cenie auta. Powtarzam, Dni Profesjonalistów 6-18 lipca. Szczegóły u dealerów i na citroen.pl.
23: Citroen.
24: Po reklamie.

0: I wracamy do naszego tematu noclegów w lesie. Drodzy Państwo, oczywiście coraz więcej osób może nocować. Oczywiście można tam bez zgłoszenia, chyba że powyżej dwóch nocy, rzeczywiście pojawić się tam na przykład z namiotem i nocować, ale z myślą o turystach Lasy Państwowe przygotowały specjalny program Zanocuj w lesie. Choć część terenu jest dostępna turystycznie, to nie wszędzie w okolicach, na przykład Zielonej Góry, można rozbić namiot.
1: Oczywiście mamy też bardzo popularne miejsca w lasach w pobliżu Zielonej Góry, takie jak na przykład Wieża Wilkanowska, czy rezerwaty tutaj, Zielonogórski Las Odrzański. To są takie miejsca, które są przez turystów chętnie odwiedzane. Mamy spacerowiczów, rowerzystów, biegaczy. I tutaj chciałabym zaznaczyć, że te miejsca, pomimo że są turystyczne, promujemy je, no to nie zawsze jest tak, że możemy tam nocować. I te wspomniane przeze mnie przed chwilą akurat programem nie są objęte.
0: O czym mówiła Urszula Kaczała z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze. Miejsce wyznaczone do noclegu w ramach akcji Zanocuj w lesie znajdziemy m.in. na stronie Bank Danych o Lasach.

0: Reklama.
1: Miau!
2: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
1: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Łączy nas krew, która ratuje życie.
5: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
4: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zgłoś się do najbliższego centrum krwiodawstwa. Oddaj krew i uratuj czyjeś życie. Sprawdź na twojakrew.pl.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki. W super niskich cenach.
7: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZOO.
8: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej.
9: Cześć panowie! Byłem ostatnio w salonie Bike i wiecie co? Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
10: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
11: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od Bike w cenie karnetu na siłownię.
9: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? 50 tysięcy przebiegu, a po dwóch latach zwracasz lub wymieniasz na nowy. Bike. Wybór staje się prosty.
0: Po reklamie.

0: temacie lasów, drodzy Państwo, zostajemy. Być może niekoniecznie chodzi tu o samonocowanie, ale generalnie coraz więcej osób, wiemy oczywiście, że wybiera noc pod gwiazdami zamiast hotelu czy pola namiotowego. Warto jednak pamiętać, że do lasów nie można wjeżdżać autem. Przy wysokich temperaturach nie trudno bowiem o pożar, o czym mówi młodszy brygadier Arkadiusz Kaniak, rzecznik prasowy lubuskiego komendanta wojewódzkiego PSP.
1: Pod żadnym pozorem nie rozpalamy grilla, nie rozpalamy ogniska, nie palimy papierosów, czy to w lesie, czy na łące pod lasem. To jest absolutnie zakazane, ale również nie wjeżdżamy pojazdami silnikowymi do lasu, czy nie wjeżdżamy na łąkę, która znajduje się w niewielkiej odległości od lasu, dlatego że od rozgrzanego silnika, konkretnie od katalizatora, bardzo szybko może dojść do pożaru trawy. Jeżeli wjedziemy samochodem wysoką trawę, bardzo szybko ta trawa się zajmuje.
0: Obecnie w niektórych rejonach Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, na przykład w Zielonej Górze, obowiązuje średnie zagrożenie pożarowe.

0: interpretacją prawa. W dobie dzisiejszej komunikacji Ziobro jutro może znaleźć się w samolocie lecącym do Budapesztu czy Brukseli.
1: Ostateczna decyzja w sprawie wniosku zapadnie po zapoznaniu się z pisemnym uzasadnieniem postanowienia sądu.
2: Zbigniew Ziobro jest w Stanach Zjednoczonych. Wcześniej był na Węgrzech, gdzie otrzymał polityczny azyl. Były minister, przypomnijmy, jest podejrzany w śledztwie dotyczącym wielomilionowych nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Agresywne reklamy i wywieranie presji na najmłodszych. Takie zarzuty prezes Łokiku postawił dwóm twórcom internetowym, Wojanowi i Palionowi. Obaj prowadzą kanały gamingowe skierowane głównie do dzieci.
3: Przepisy zakazują bezpośredniego wzywania dzieci do kupowania reklamowanych produktów lub zachęcania ich, by namawiały do ich zakupu rodziców i innych dorosłych. Tymczasem Wojan i Palion płynnie przechodzą od relacjonowania rozgrywki do zachęcania do kupowania plecaków, koszulek czy napojów.
2: Mówi prezes Łokiku Tomasz Chrustny. Dzieci znacznie łatwiej ufają internetowym idolom, a to, jak podkreśla psycholog Ewa Winnicka, może być forma manipulacji.
4: Tego typu presja jest właśnie formą takiej manipulacji, która ma przynieść dla osoby oferującej, prawda, daną rzecz, ma przynieść korzyść, a jest stratą na pewno psychiczną dla dziecka.
2: Jeżeli zarzuty się potwierdzą, przedsiębiorcom grozi kara do 10% rocznego obrotu. Gwałtowne burze z intensywnymi opadami deszczu. IMGW wydało alerty dla całej wschodniej części Polski. Najtrudniejsza sytuacja ma być na południowym wschodzie kraju. Lokalnie może tam spaść do 80 mm deszczu. Możliwy jest też grad. Ostrzeżenia będą obowiązywać do jutra do południa.
5: Wiadomości Radia Plus.
2: Wyprawy w busz afrykański, opowieści misjonarzy z Tanzanii i Nigerii i tańce w rytmach afrykańskich. To czeka dzieci od 3 do 8 klasy szkoły podstawowej podczas wakacyjnych rekolekcji misyjnych w Suchem. Można jeszcze się zapisać, mówi siostra Bożena Najbar.
6: Mamy przygotowane różne zabawy z różnych kontynentów. Mamy też stroje oryginalne z tych kontynentów, które będzie się można przebrać. Siostra z Nigerii będzie uczyć tańców afrykańskich. Będziemy próbować dań z różnych kontynentów. Nazywamy to kuchnią misjonarza.
2: Wakacje z misjami od 10 do 17 sierpnia.

czas spojrzeć do wieści od synoptyków na jutro. Drodzy Państwo, jutro przewaga chmur na niebie, jednak zwłaszcza do południa możliwe będą przelotne opady deszczu, później trochę się przejaśni, ale możliwe będą nawet burze. Do 25-6 stopni Celsjusza wskażą nam termometry, wiatr będzie umiarkowany i nie powinien nam obniżać temperatury odczuwalnej.

0: Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Reklama.
2: Ty plus porcja energii równa się kawa rozpuszczalna Jakobs Kronat Gold lub krema 200 i 220 gramów, 24,99 za opakowanie z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 18 lipca. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,89.
3: Ach, ta drżąca powieka.
4: I ten nocny skurcze łydek.
3: Biorę magnez i nie czuję efektu.
4: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
5: Słyszysz? To kraż od pierwszego chrupnięcia. Wedel

0: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
1: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZO.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś ziemniaki wczesne polskie luzem cena przed obniżką 2,99. Teraz tylko złoty 29 za kilogram, a polskie borówki amerykańskie cena przed obniżką 19,99. A teraz z kuponem Lidl Plus 11,99 za 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Po reklamie.

0: Mamo, daleko jeszcze, o rodzinie, która zamieniła wygodę na 500 km wędrówki do Częstochowy. Tak zatytułowała swoją książkę Magdalena Meller, Polka. Od lat w 2025 roku wybrała się na Grzymi Szlak na Jasną Górę wraz z mężem i dwójką dzieci. Z autorką rozmawiała Anna Świtalska.
1: W Radiu Plus Magdalena Meller, autorka książki Mamo daleko jeszcze, o rodzinie, która zamieniła wygodę na 500 km wędrówki do Częstochowy. To jest taki powrót po latach na szlak wraz z rodziną. Po ilu latach?
2: Po pierwszym pójściu 31 lat.
1: A tak na co dzień w ogóle pani w Polsce w tej chwili nie mieszka. Ma pani takie wykształcenie szerokie, bo od ekonomii po kulturoznawstwo, a tymczasem z całą rodziną w ubiegłym roku poszła pani na cały szlak szczecińskiej. No przynajmniej część rodziny powędrowała te 16 dni od Szczecina do Częstochowy na Jasną Górę. To są takie wrażenia właściwie.
2: Wrażenia, wspomnienia, świadectwo.
1: Skąd pani wzięła tę odwagę, żeby kilkunastoletnie dzieci zabrać na ten szlak?
2: Decyzja dojrzewała dość długo. W sumie zawsze to doświadczenie pielgrzymki z 94 i z 95 roku jakoś trwało we mnie. Wiele rzeczy, które wydarzyły się w moim życiu, mają swoje jakieś zalążki w tym doświadczeniu pielgrzymkowym. Jak się pojawiły dzieci na świecie, no to jakby ta tęsknota za pielgrzymką odżyła. Nie chciałam iść sama bez dzieci, jednak perspektywa pchania wózka, mając w pamięci niektóre bardzo... Tak, właśnie, mając w pamięci te drogi w Puszczy Noteckiej, gdzie naprawdę się idzie. Szło po piachu 30 lat temu. No ja to tak określam, że w zeszłym roku doszło do pewnej takiej licytacji, bo no mieliśmy już jakby takie szczęście, że żeśmy pojechali z dziećmi do Stanów Zjednoczonych, mamy
1: no tam
2: rodzinę.
1: Ma pani
2: rodzinę.
1: Na swoim koncie odwiedziny czy mieszkanie w przeróżnych zakątkach świata. Po takich różnych pobytach i w Azji, i w Europie, i gdzieś tam jeszcze indziej. I nagle wybieracie szlak pielgrzymkowy.
2: Pielgrzymkowy. Tak, i właśnie też
1: jeszcze
2: w Polsce.
1: 500 kilometrów ponad na nogach.
2: Tak, bo ten szlak znamy i ten szlak jest, no właśnie, to jest takie doświadczenie polskiej pieszej pielgrzymki, do której ja mam nostalgię dużą. Obiecuję sobie po niej też dość dużo. W zasadzie właśnie taka możliwość dla dzieci odkrycia własnego kraju, poznania własnego kraju. Nie ukrywam, że jest to dla nas priorytet, żeby co roku jakieś miasto w Polsce zwiedzić. Oczywiście oprócz wizyt u rodziny. Ta pielgrzymka miała być takim momentem, gdzie oni mieli usłyszeć też język polski, piosenki po polsku.
1: W podtytule jest mowa o zamianie wygody na 500 kilometrów. Na ile było to właśnie wyjście z tego komfortu?
2: Wszystkie wakacje są fajne. W ogóle wakacje all inclusive są fajne, tak? I wracamy pewnie też no, jakoś tam wypoczęci i pewnie z kilkoma pięknymi zdjęciami.
1: Ale
2: ma się wrażenie.
1: Później książka.
2: No powstała? Właśnie.
1: To są takie wrażenia, niekonwencjonalne spostrzeżenia, można by rzec.
2: No myślę, że będą one ciekawe dla wielu czytelników. Ja piszę o tym, co mnie poruszało. Jakoś trudno mi jest zdjąć te okulary kulturoznawcy.
1: Przypomniała pani sobie tę otwartość pielgrzymkową?
2: Ja powiem więcej. Nawet zdumiałam się, że w XXI wieku moje podsumowanie jest takie, że niewiele się zmieniło od tych lat 90. I to przyjąłem z takim miłym zaskoczeniem.
1: Jest taki podtytuł, Daleko jeszcze, i to pytanie gdzieś tam do pani było kierowane w trakcie tego szlaku.
2: Tak, od samego początku. Dzieci już w drugim dniu miały takie doświadczenie, ze łzami w oczach wsiadały w sumie do sanitarki. Trudno sobie wyobrazić ten trud. Nawet chyba trudno sobie wyobrazić, ile to jest 40 kilometrów, jak trzeba je dziennie przejść. Chyba dzieci miały jakieś zaufanie, że jest to dla nas dobre i jest to
1: nie
2: dla nas ciekawe.
1: Się?
2: Ja byłam cały czas przygotowana na to pytanie, dlaczego tu jesteśmy i po co, ale wydaje mi się, że jakoś ta informacja szła z ambony. Dzieci wbrew pozorom nie kwestionowały zasadności tego przedsięwzięcia. Ból był, chociaż na przykład tak jak Sebastian, mój syn, nie miał ani jednego bąbla.
1: A wrażenia z pielgrzymki po latach, ale już z rodziną, Magdaleny Meller odnajdziemy w książce, która pełna jest wrażeń ze szczecińskiego szlaku, a książka nosi tytuł Mamo daleko jeszcze, o rodzinie, która zamieniła wygodę na 500 kilometrów wędrówki do Częstochowy.

0: Proszę porównać tę rzeczywistość szybkiego świata, w którym żyjemy, bo na co dzień mieszka pani w Berlinie, z tym szlakiem pielgrzymkowym. Troszeczkę inaczej tam biegnie czas. Nogi przebierają, ale jest bardzo dużo czasu na myślenie, na refleksję, na zastanowienie się, na spotkanie z drugim człowiekiem.
1: Tak. Ja jak wspominam też te dni, to muszę powiedzieć, że ja przez pierwsze dni nawet nie mam za bardzo czasu na, znaczy czasu, nie mam siły na rozmowę z inną osobą. Nawet z dziećmi za dużo jakby no, nie ma tej siły i chyba to jest też jeden z powodów, dlaczego potem ja musiałam z siebie wyrzucić te emocje, przelewając je na papier. Ale tak, jest to czas takiej zadumy, w zasadzie skupieniu się na tym, że mimo że boli, trzeba iść dalej. Nie ukrywam, że były takie pytania w mojej głowie, czy to był dobry pomysł, czy jednak powinniśmy sobie odpuścić, ale jakby dzieci nie postulowały czegoś takiego.
0: Co to zmieniło w waszym życiu? Pani, dzieci, syna, córki, męża?
1: A wprowadziło pewną taką radość i satysfakcję. Nauczyło przede wszystkim tego, że wszystko będzie dobrze, jeżeli może nauczyło też wytrwałości pewnej. Nie ma rzeczy, której nie można przeskoczyć. Mieliśmy takie małe walizki i to wystarczyło. Dzięki też dobroci naszych gospodarzy byliśmy regularnie opierani, więc to wszystko jakby zadziałało i okazało się, że niewiele trzeba, żeby być jakby szczęśliwym i niewiele trzeba, żeby wiedzieć, że na końcu dnia gdzieś ta poduszka będzie na nas czekać i na pewno wylądujemy u kolejnej wspaniałej rodziny.
0: I na pewno docenić też to, że można się położyć i odpocząć po takim długim wędrowaniu około 40-kilometrowym.
1: Tak, ale mamy też takie właśnie przypadki, kiedy trafiamy do dzieci, gdzie jest i trampolina, i

0: piłka do kopania i okazuje się, że...
1: jeszcze jest siła.
0: Tak, tak, że po całym dniu marszu dzieci dalej mają siłę właśnie na świeżym powietrzu, jeszcze głęboko do nocnych godzin przebywać i bawić się z dziećmi gospodarzy.
1: To jeszcze na koniec proszę powiedzieć, co pani czuła, kiedy weszliście już do tej kaplicy jasnogórskiej po tych no, prawie chyba 600 kilometrach ponad?
0: No dla mnie to był taki moment bardzo emocjonalny. Oczywiście ja się czułam szczęśliwa w jakimś stopniu. Szczęśliwa, że doszłam, że wszyscy... Tak, że wszyscy daliśmy radę. Wchodząc do tej kaplicy, zapomina się o całym bólu. Ja miałam przez długi czas bardzo jakby spuchnięte stopy, więc buty były ledwo związane, a jednak w tym dniu okazało się, że trzeba było je mocniej zawiązać, bo prawie wyskakiwały z tych luźno zawiązanych butów. Więc jakby ten cały ból ustąpił, a ta energia na Jasnej Górze, w ogóle ilość grup pielgrzymkowych, znowu nasuwa taką refleksję, że to pielgrzymowanie w Polsce dalej jest żywe, że są ludzie, którzy chcą pielgrzymować i są ludzie, którzy chcą tych pielgrzymów wspierać. Może to teraz zabrzmi patetycznie, ale jeszcze Polska nie zginęła. Bardzo budujące, optymistyczne. To, co mnie ujęło, to to, że dzieci po tym doświadczeniu nie powiedziały mamo nigdy więcej. Wręcz przeciwnie, tak. Obserwując inne pielgrzymki, dzieci były wręcz zachwycone, a nawet patrzyły trochę z niedowierzaniem, jak duże były te pielgrzymki, bo sięgające prawie 1000 osób, ile młodzieży, ile dzieci z nimi szło. Także mamy jeszcze coś do zrobienia tutaj na szczecińskiej pielgrzymce.
1: A o tym, jak wyglądała po latach taka pielgrzymka pani Magdaleny Meller i jej rodziny. Na co dzień mieszka pani w Berlinie, a chociaż jest pani szczecinianką, a w tej książce właśnie mam dlaczego jeszcze o rodzinie, która zmieniła wygodę na 500 kilometrów wędrówki do Częstochowy, można poczytać o tych wrażeniach właśnie z tego szlaku. Magdalena Meller, autorka książki Mamo daleko jeszcze, była gościem Radia Plus. Dziękuję za rozmowę.
2: I tą rozmową ja także się z Państwem żegnam. Mateusz Król, dziękuję za uwagę dzisiaj. Słyszymy się jutro od godziny 16:00.

0: Radio Plus. Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Marek Sierocki, witam serdecznie, wakacyjnie i w tanecznym klimacie. Na początek holenderski duet Fantastic Costablanca. Potem Iwan i fotonowela, będzie też grupa Magazine 60 i Rendezvous Sirla Costa del Sol.

0: Rick Fellini utworem Welcome to Rimini zakończył pierwszy dzisiejszy mix.
1: Reklama.
2: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 170 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
4: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
3: A co?
5: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
4: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
5: Bo zależy mi na sobie.
6: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.

0: wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Po reklamie.

0: wakacje z Radiem Plus Głogów. Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Pora na nasz drugi miks, a otwiera go formacja Garcia utworem Bamboleo. Potem DJ Bobo, Everybody, a także grupa Fun Factory w nagraniu Celebration.

brytyjski zespół Fun Factory. Przed nami Enrique Iglesias i piosenka, która przyniosła mu światową sławę, to utwór Bailamos. Potem Lady Gaga, Alejandro, a także połączone siły dwóch zespołów, Chili, Carapicce i TikTok.

Marinero śpiewała Lucia, a teraz już Micaela i dwa wielkie hity połączone w całość to La Colegiala i La Isla Bonita. Potem Jimmy Cliff, Reggae Night, a także grupa Bonnie M i Felicidad Margarita.

0: Monet utworem Felicidad Margarita zakończyła ten mix.
1: Reklama.

0: bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 170 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: Po reklamie.

0: Ten mix zakończyliśmy w elektronicznych klimatach. To był Patrick Cowley, Technological World.
1: Reklama.
2: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 170 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: Po reklamie.

Madonna, jej wielki hit La Isla Bonita, a przed nami król dyskotek lat 90. DJ Bobo i There Is A Party. Potem grupa Fun Factory, I Wanna Be With You, a także zespół Mr. President i Coco Jumbo. Potem duet Captain Check, Aiko Aiko, Bony M w swoim miksie wakacyjnych hitów, a na koniec dzisiejszego spotkania Murray Head i One Night In

przez cały korytarz, przez podwórze, aż gdzie gwiazda Wenus, a tyś lot i górność chmur, blask wody i kamienia. Chciałbym oczu twoich chmurność ocalić od